0: Jest Radio ESK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

To było troszeczkę brzydkie i cię dominuje, a wiem, no bo sprawdzałem w naszej krzyżówce genetycznej. Ej, wyglądasz ślicznie jak Marv Kuczyki albo dwa kucyki. Ty to Mini, a ja Mickey Mouse, Bonnie i Clyde, ale jedyne co będziemy kraść, to sobie serce nawzajem albo zapalniczki, jeśli będziesz

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość za... Reklama. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy.

0: Ekskluzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
1: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Kupra Bednarek, dealer roku marki Kupra w Polsce.
1: To będzie ostatnia reklama. TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
6: Dzień dobry, mamy czwartek, jest 21 maja. Andrzej Pinkowski, witajcie. Imieninowe życzenia przyjmują m.in. Wiktor oraz Tymoteusz. No a dzisiaj można świętować pijąc herbatę, no bo przypada również Międzynarodowy Dzień Herbaty. Wschód słońca mieliśmy o 4.32, zachód będzie o 20.32 również, dlatego czeka nas kolejny długi dzień, choć może symbolicznie pokapać.
5: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage w wersji hybrydowej. Łódź Brzezińska 15. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.

0: Polska. Welcome w czwartek.
1: Dzień dobry.
0: Czwartek już brzmi poważnie. Patrzę w święta. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości.
2: No to jak się mamy się tutaj przywitać? Dzień dobry, ja jestem Jankes, na przykład lubię żużel.
0: A ja jestem Wiktor i na przykład lubię szczupaki, szczególnie te takie grube, tłuste mamuśki.
2: Ach, łapcie za telefony i messengery, dajcie znać, kim jesteście, co lubicie. Dzień dobry, pan też chce się przedstawić, prosimy.
3: Jakie te szczupaki lubisz?
0: Grube, tłuste mamuśki. No ale nie wymiguj się, jestem Marcin i lubię...
3: Lubię weekend.
0: A, to do Voxa zapraszam.
4: Zapraszamy.

0: muzyczni innowiercy. Nowa religia. 8 po 6. Dzień dobry, witamy.
1: Zgadza się, oczywiście. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Z niektórymi się już znamy, ale nie ze wszystkimi.
0: Możemy sobie odnowić te znajomości, bo dzisiaj taki dzień w kalendarzu. Dzień odnawiania znajomości. Jest z nami Paweł, nasz wydawca. Paweł, poznajmy się. Kim jesteś i co lubisz?
2: Jestem Paweł.
0: Aha.
2: I lubię czasami sobie pograć na komputerze.
0: O, a w co?
1: Nie kłam, przepraszam.
2: I w CS-a. Counter-Strike Global Offensive. Ewentualnie okay. Counter-Strike 2.
1: Pykać tak zwanie.
0: Klasyka. Zostaw ten komputer, bo burza idzie. Wyłącz go. No.
1: Telefony. Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteście.
3: W odpowiedzi na wasze pytanie odpowiem takim klasykiem. Kim jestem? Jestem zwycięzcą.
0: Wiadomo, co lubię? Wygraną.
4: Jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jestem zwycięzcą.
0: Tak, klasyka tematu. Ktoś jeszcze na linii numer 2? Kim jesteście? Co lubicie? Dzisiaj odnawiamy znajomości.
5: A ja jestem wiernym słuchaczem Radia SK i uwielbiam i słuchać.
1: Bardzo dziękujemy. Dobrze. Dziękuję, to było bardzo ładne. Prosimy o więcej. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi, prawda?
6: Jankes i Wiktor.
0: A wiesz co lubi Johnny?
1: Johnny?
0: No, jestem Johnny i...
7: Lubię placki!

0: o ranne pracowanie.
1: Czyli to, co najważniejsze ze świata i nie tylko oczywiście, z kosmosu też czasami.
2: No i nasza kochana Jadzia, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tutaj mamy dzień odnawiania znajomości. Każdy mówi, kim jest i co lubi, więc ty kim jesteś i co lubisz?
0: Jestem Jadzia. I lubię was.
1: O, to ładne. Bardzo ładne. My też jesteśmy takie Jadzie i też bardzo ciebie lubimy oczywiście.
2: Tak, ja kiedyś lubiłem tę aktorkę, bo czytam teraz, że Hailey Berry to jest amerykańska aktorka.
1: Dlaczego go kiedyś, teraz już nie lubisz?
2: Ja kiedyś bardzo doceniałem to, że była młoda.
0: Dzisiaj już nie.
2: Nie, no teraz oczywiście cenię ją za sztukę aktorską i kunszt. I ona teraz psioczy na mężczyzn i oświadcza, że, uwaga, jej zdaniem większość kobiet udaje w łóżku, i tu jest jeszcze cytat, kobiety po cichu czekają, aż to się skończy, ten akt łóżkowy.
1: Pytanie do ciebie, Jadziu, ty jako ekspertka, jak to jest naprawdę?
2: No właśnie.
1: Powiedz nam, no.
0: Powiedziałabym wam, ale już nie pamiętam.
1: No nie, no przestań, Jadzia. Jesteś wspaniała. No dobra, nie zaglądamy tam dalej do łóżka, aczkolwiek Roxana Węgiel. Tak. Lubimy, kochamy, uwielbiamy, kochamy, pozdrawiamy. Zdradziła, czy ma z Kevinem ze swoim mężem rozdzielność majątkową?
2: Takie pytanie padło w ostatnim talk show. No i piosenkarka powiedziała, że nawet przez myśl by jej to nie przeszło i że nie mają żadnych...

0: kochamy, pozdrawiamy, zdradziła, czy ma z Kevinem ze swoim mężem rozdzielność majątkową.
1: Takie pytanie padło w ostatnim talk show, no i piosenkarka powiedziała, że nawet przez myśl by jej to nie przeszło i że nie mają żadne z myśl by jej to nie przeszło i że nie mają żadne

0: 25 minut po szóstej. Wiesz co, o tej porze najlepiej się sprawdza?
1: Kawa?
0: Oczywiście i właśnie o tym za chwilę Marcin Procki w newsach.
1: Bardzo dobrze, zapraszamy na newsy i zapraszamy na kawę.
0: O tej kawie, co gra w tenisa.
2: Jan

0: SK. Reklama.
1: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
2: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny.

0: sesje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata z Camp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
7: Na razie bez dużych korków na łódzkich ulicach, warunki do jazdy też dobre. Jeśli chodzi o pogodę, to synoptycy zapowiadają, podobnie jak wczoraj, około 21-22 stopni. Chmury będą niewielkie, ale jednak utrzymywały się nad miastem. Niewykluczone niewielkie również opady. W kolejnych dniach temperatura będzie rosnąć, no i tak w niedzielę ma być już około 27 stopni. Patrzę na prognozy w przyszłym tygodniu i tu jest nawet wynik powyżej 30.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat. Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu. Urządzenie zawyżało prędkość, a mandaty zostaną anulowane. Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości na A6C między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
9: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
8: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
10: No i samo się popsuło, no przecież nikt mi... No, ktoś by tak ustawił, nie wiem.
11: SK Sport News.
8: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg. Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Maty Kasz. Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. A główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
12: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: Kama nad morzem, pojechała już pilnować, rozkładać parawany i bardzo dobrze.
14: A my sobie odnawiamy znajomości zgodnie ze świętem w kalendarzu. Kim jesteście, co lubicie, dajcie znać, bo chętnie się poznamy.
15: Hej SK, ja jestem pomocną sąsiadką, o którą mogą pobić się sąsiedzi. Czy coś jeszcze dodać?
14: Co sąsiadka lubi, to przyniesiemy. Cukier, sól czy tam...
16: Bo przecież nie pieprz, nie?

0: No ja bym nie przesadzał z tym leżeniem w łóżku. 36 minut po 6 do pracy, rodacy, czwartek dzisiaj.
1: Pobudka, uwaga, bo sanepid już działa, już kroczy, już sprawdza. Podkarpacki, bo tutaj jesteśmy, sanepid.
0: U nas do lodówki mogliby radiowej zajrzeć.
1: No, czasami się dzieje, to rzeczywiście.
0: Janek Pirowski zostawia takie rzeczy, tam niektóre
1: niespodzianki. Rzeczywiście, no dobra, ale podkarpacki i sanepid, którego na razie nie było w naszej lodówce, w najnowszych badaniach zaliczył niestety 100% skuteczności.
0: Ocie, ale co, że jak?
1: Na pięciu pobranych losowych próbkach drobnego kebaba mrożonego wykryto w pięciu, czyli w pięciu na pięciu, czyli we wszędzie wykryto bakterię salmonella. Taka sytuacja.
0: Kiedyś mój wuj takie miał powiedzenie przy grillu,
1: że co?
0: Że jak położysz i poczekasz, to się wypali. Janko!

0: Reklama. Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
1: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
1: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
1: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc.
3: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
6: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
7: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: I po reklamie.

0: Naszej wokalistki, czyli Kamy, nie ma dzisiaj w radiu, więc Ankesno, pozostaje nam do ustalenia, czy ty, czy ja. Ja czy ty?
1: Dawaj ja dzisiaj.
0: Dobra, to uwaga, przygotuj się. 3, 2, 1, gardło.
1: Jak ma na imię?
2: Asia!
1: Asia! Asia! Asiu, dzień dobry, witamy! Asiu, jesteś?
3: Tak, witam, dzień dobry,
1: no,
3: cześć.
1: No, dzień dobry, witamy, witamy. Cieszymy się, że z nami jesteś od samego rana. Pobudka, bo to twoje święto.
0: Właśnie, czy to urodzinki. My cię obudziliśmy, czy ty już jesteś na nogach od jakiegoś czasu, bo nie chcesz marnować czasu na urodziny?
3: No, jestem na nogach akurat.
0: To przez pracę, czy właśnie przez twoje święto? Wstałaś, bo musiałaś, czy wstałaś, bo chciałaś?
3: Wstałam, bo musiałam wyprawić dziecko do szkoły.
1: No, dobrze. Dobrze, dobrze. To za chwilę odprawimy kogoś kolejnego. To uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Moja siostra, moja najlepsza przyjaciółka, moja podpora na każdy zły dzień.
0: To jest jedyna osoba, której ufam bezgranicznie, która wie wszystko o mnie i która potrafi mnie postawić do pionu i nakrzyczeć. No, kto to napisał?
1: Moja sisterka.
3: Pewnie moja siostra.
1: Tak, właśnie.
0: To właśnie ona, twoja kochana. To ona
3: tak,
0: postanowiła nam
3: odczytać. Ona zawsze myśli, kurde, o innych. No,
1: no i tak też było w tym przypadku oczywiście. Co można powiedzieć z okazji swoich urodzin w stronę swojej siostry?
3: Że jest szalona i że ją bardzo kocham, naprawdę jest dla mnie mega też wsparciem i zawsze myśli o innych i mam nadzieję, że się kiedyś też to zwróci.
0: Pięknie,
3: i że zawsze można mnie liczyć.
0: To jest tak zwany pozytywny wzrusz. Lubimy takie łezki, bo je tam słychać, bo to są najpiękniejsze łezki świata.
1: Słuchaj, mamy dla ciebie prezent urodzinowy od nas, od Radia SK. W kopercie
0: czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo.
3: Mega, super.
0: Rozumiem, że w tej czwórce na pewno znajdzie się twoja siostra w ramach rewanżu.
3: Oczywiście, jakby mogła jej zabraknąć. Jeszcze postawię lody.
1: O, wszystkiego fajnego, lodowego i nie tylko oczywiście. Bawcie się dobrze, to jest twój dzień.
3: Dzięki.
1: Życzymy
3: dzięki
1: ci
3: bardzo.
1: Fantastycznie,
3: bardzo miło.
1: Fantastycznych przyjaciół, przepraszam, okej. Okay. Od samego rana, okej? Okay?

0: Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK. 5 minut i będzie z nami godzina 7.
1: Następna będzie Fauna, a potem koniec kariery.
0: A później jeszcze po drodze Prawko, oczywiście, bo 17-latkowie sobie radzą niesamowicie.
1: Tak jest i o tym za chwilę Marcin Prostki w newsach. Można zdawać Prawko, jak się ma 17 lat i o tym, jak sobie radzą ci najmłodsi, zaraz powiemy. Jan, Wiktor.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
8: Wjeżdżamy znowu na drogi w Łodzi. Samochodów zaczyna przybywać. Zwalniamy m.in. na Bandurskiego. Konstantynowska też się przytyka. Zachodnia, okolice Lutomierskiej i Limanowskiego jadąc w stronę centrum. No i przypominamy m.in. o trwającym remoncie Franciszkańskiej. Tam nie przejedziemy. Dzisiaj w Łodzi w granicach tak do 21 stopni. Szykuje się przyjemna pogoda, choć nieco więcej chmur nad miastem. I niewykluczone niewielkie opady deszczu. W kolejnych dniach temperatury będą rosnąć.
7: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage w wersji hybrydowej. Łódź Brzezińska 15. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Reporter SK Jakub Krzyżak zbiera informacje. Co wiadomo, Kuba, na ten moment?
10: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
11: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
10: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi.
9: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madzier kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem i przy każdej okazji podkreślał:
12: Polak, Węgier, dwa bratanki.
9: Madzier i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. Nawet kilka tysięcy kleszczy na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że groźne pajęczaki spotkamy tylko w środku lasu.
13: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
9: A kleszcze nie potrzebują bardzo dużej wilgoci, stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie.
14: SK Łódź News.
8: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Sprawdzimy aktualne warunki na drogach wojewódzkich. W regionie łódzkim działa już system monitoringu, do którego dostęp ma każdy z kierowców.
15: Mogą na stronie internetowej podejrzeć, jak wygląda aktualnie sytuacja na drodze, zwłaszcza w takich okresach właśnie zmian pogodowych.
8: Mówi Marcin Nowicki. Szczegóły na łódzkiedrogi.pl. 31 maja na rynku manufaktury odbędzie się jarmark wojewódzki.
16: Będą i wędliny, będą sery, będą drzemy, będą lody, będą oczywiście miody, konfitury, ryby.
8: Mówi marszałek Joanna Skrzydlewska. Start o 12.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W radiu ESK.
19: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w, no, czwartek, czyli za kwadrans piątek, fajnie, fajnie.
20: Dzień dobry kolego,
19: dzień dobry,
20: ja jestem Wiktor, witam.
19: Bardzo miło, Krzysztof,
20: tak.
19: Poznajemy się.
20: Dzisiaj dzień odnawiania znajomości, prawie jak odnawianie małżeńskiej przysięgi, więc kim wy jesteście i co lubicie?
21: Jestem tym, kim jestem. Robię zawsze to, co zechcę. Pozdrawiam was serdecznie.
19: Co to był?
20: Chyba jakiś gal anonim, albo przepraszam, galka anonimka.
19: Fajnie, że tam jesteście. Dawajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, co... No i tyle. Mhm. Aha, tak, dokładnie.

0: Janka Skama i Wiktor Dyduła w Radiu SK.
1: Tak jest.
0: No tak to właśnie wygląda.
1: Poznajmy się. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości, więc skoro my się poznajemy nawzajem pomiędzy sobą w studiu, to wy dajcie znać, jak macie na imię i co lubicie.
0: No, czekamy oczywiście.
1: Jestem Krzysztof, lubię żużel, jestem Wiktor, lubię szczupaki, a wy? Oj, tutaj miejsce dla was właśnie. A my tymczasem na wakacje zapraszamy, bo skoro śpiewali, że tam słońce, gdzie my, to może nad polskie morze bym cię zaprosił, co?
0: Ja bardzo lubię. A gdzie dokładnie? Tutaj Trójmiasto, czy gdzieś obok?
1: Pobierowo.
0: To tutaj, na Gorzowem, Zieloną Górą, dokładnie.
1: Tym bardziej, że bijemy rekordy, słuchajcie. Jest największy w Polsce hotel, nazywany Małym Dubajem, składający się z 1240 pokoi. Podobno zaczyna się na początku Pobierowa, a koniec tego hotelu wychodzi już za Pobierowo.
0: Ładne.
1: Największy hotel w Polsce ruszył z rezerwacjami.
0: Ile tych pokoi?
1: 1240.
0: A wiesz, tam mieszka niespełna 1000 osób w ogóle w Pobierowie.
1: Każdy mieszkaniec Pobierowa ma swój pokój w tym hotelu.
0: No. Ale można już tam rezerwować?
1: Jak masz 1500 mniej więcej, to na jedną noc możesz tam pojechać do tego molocha giganta.
0: Ale rzeczywiście jest to tak duże, jak się wychodzi z pokoju na śniadanie na 9:00, to wychodzisz o 8:30. Jest długi, długi korytarz, wychodzisz o 8:30 i jesteś o 9:00 na śniadanku. Zapraszamy. Jankę,
1: Wiktor. Chyba, że z babcią przyjechałeś, to o 7:00 musisz wyjść.

0: kawałek o wciskaniu batonów. Wciśnij baton.
1: Szukam jej tłumaczy, o które batony chodzi.
0: 20 minut po godzinie 7 zabieramy się za siódemkę.
2: Tak jest.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 4 lata angielskiego w liceum, jak,
1: yeah,
2: krew,
1: baby.
2: Jak krew w piach.
0: No dobra, zapraszamy, nie mamy batonów, mamy co innego oczywiście, jeśli chodzi o nagrody.
2: Cały zestaw gadżetów poszukamy, poznajdujemy, zapakujemy i wyślemy, tylko najpierw trzeba odpowiedzieć na siódme pytanie.
0: Dojedźmy do tego siódmego pytania, kto pierwszy dzisiaj? Dzień dobry, halo, halo.
2: Halo,
0: dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak masz na imię?
4: Kasia.
0: Pierwsze. Witamy, Kasiu. No i lecimy, uwaga, jakie zwierzę nosi swoje dzieci w torbie?
2: Ha!
4: Kangur.
0: Na przykład. Ktoś jeszcze?
4: Nie wiem. Myślę.
2: Koale, kłoki, wombaty, koale. Diabły tasmańskie.
0: Jestem diabły?
2: Mądry, bo czytam, bo mam napisane.
5: W torbie to diabły.
2: Dokładnie. No, co za anioł nosi dzieci w torbie? No, tylko diabeł. No.
0: Drugie. Lećmy dalej, drugie.
2: W urodzinach w tym tygodniu rozdajemy bilety do parku rozrywki. Jakie są trzy najczęstsze zdania wypowiadane podczas zjeżdżania z tych ogromnych roller coasterów?
4: Boję się, uratuj mnie, nie chcę tu być.
0: Ładnie.
2: Dobre.
0: Widocznie już miałaś okazję korzystać. Lećmy dalej. Trzecie.
2: Uwaga.
3: Trzecie.
0: Uwaga, który spośród wymienionych polityków nigdy nie był premierem? A. Duda, B. Morawiecki, C. Buzek.
4: Duda.
0: Dobrze, dobra
6: jest. Gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie.
2: O, właśnie.
3: Czwarte.
2: Jesteśmy przy czwartym. Metallica, zespół eskorokowy, zagrał koncert w Polsce. Tak, to przed chwilą, przedwczoraj. I podczas występu w Chorzowie zagrała Metallica wielki hit zespołu. Perfect czy Ladypunk?
4: Nie wiem, ale strzelam, że Ladypunk.
0: No wiedzieli, że źle odpowiesz, bo już zaczęli tam buczeć.
2: Już czuli pismo nosem. Perfekt.
0: Perfekt. Nawet mamy fragment tej. Mamy nawet fragment tej sytuacji. Dziękujemy ci pięknie oczywiście. Zapraszamy kolejną osobę.
4: Dzięki.
2: Uwaga,
4: dzięki,
2: bo
4: miłego dnia.
2: Fragment brzmi jak nagrywany kalkulatorem, ale posłuchajmy.
7: Chcemy być sobą. To Metallica, to Metallica. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
0: Ale było pięknie rzeczywiście. 80 tysięcy ludzi, pobite rekordy świata, kosmosu i innych jakichś tam takich różnych rekordów Guinnessa. Coś pięknego. No dobra, lećmy dalej. Piąte.
2: Halo, dzień dobry. Kto przy telefonie? Trzeba odebrać.
0: Halo.
2: Halo.
8: Halo, halo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak masz na imię?
8: A Sebastianek.
3: Piąte.
0: I uwaga, Seba. Piąte lecimy, oczywiście.
2: Najpiękniejsze polskie imię na każdym osiedlu, Seba.
0: Czy w Polsce kurs na prawo jazdy kategorii B można rozpocząć po ukończeniu 17 lat? Tak czy nie?
8: Jak najbardziej, tak.
2: Za zgodą rodziców oczywiście, bo ma się 17 lat, ale jest to ta nowa nowość i podobno idzie dobrze tym 17-latkom.
0: Ja jestem rodzicem, ja się zgadzam.
2: Ja też się zgadzam,
0: proszę bardzo.
3: Szóste.
2: Uwaga. No jak? To jest powiedzenie Krzysztofa Ibisza.
0: Czy pan może powtórzyć pytanie?
2: Na jak? Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Okay.
2: Czy Krzysztofa Jankowskiego? Na jak?
0: Na jak?
8: Strzelam Ibisza.
0: No gdzie?
2: Gdzie? No ale posłuchaj tego.
9: A ty masz wiwerę przy sobie?
10: Nie.
9: A w teczce?
10: Masz?
2: Na jak? Rutkowski.
8: Na jak?
0: Rutkowski. Dziękujemy pięknie, ale się wykopertnął przed samym siódmym. No i zapraszamy. Ostatnia osoba, ostatnie pytanie. I za chwilę nagroda. Cześć, kto teraz?
2: Ale kosmos, ale pogłos.
4: Halo, siemanko, co tam u was słychać?
0: No proszę pana, mamy tutaj, fajnie jest. A po u pana?
4: Siemano, rozwalone kolano.
0: Uwaga, lecimy. Siódme.
2: Uwaga, odwiedza cię przyszły zięć. Jakie dwa pytania zadajesz przyszłemu zięciowi?
11: Czy będziesz grzeczny i czy będziesz kochał moją córkę?
0: I czy ma rozwalone kolano? Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
2: Tak jest. I wariacie, jeszcze apel do narodu. Twoje przesłanie do Polaków. Dawaj.
0: Prosimy.
11: Bądźcie sobą.
0: Dziękujemy. To było wspaniałe przesłanie od naszego słuchacza.
2: Jest czwartek, 21 dzień maja. Ludzie, bądźcie sobą.

0: właśnie Janki śpiewali, żebyś szykował kryptowaluty na tankowanie.
1: Jak to? Znowu do góry?
0: Nie, właśnie w dół. Jest taniej niż było wczoraj.
1: O ile?
0: To ci powie zaraz Procki w newsach.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
5: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
8: Torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
9: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla

0: firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata z Camp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na juwenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
5: Wjeżdżamy znowu na łódzkie ulice. Samochodów zaczyna przybywać. Zwalniamy na Alei Palki przed rondem Solidarności. Noga z gazu także na Polesiu, na Konstantynowskiej i jadąc od Widzewa przed Niciarnianą musimy uzbroić się w cierpliwość. Dzisiaj w Łodzi w najcieplejszej chwili dnia będzie około 21 stopni. Możliwe, no niewielkie, ale jednak opady deszczu. Będzie się również przejaśniać. Nadchodzą wysokie temperatury. W niedzielę synoptycy prognozują 27 stopni.
4: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage w wersji hybrydowej. Łódź Brzezińska 15. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Minęła 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Ukraińskie siły przeprowadziły atak na okupowany przez Rosję obwód doniecki. Celem była m.in. szkoła operatorów dronów, budynki, gdzie produkowana jest amunicja oraz części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów. Dziś tańsze paliwo na stacjach, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł. 50 groszy. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł. 97 groszy za litr. Benzyna staniała o 2 grosze, a diesel o 3.
7: SK Sport News.
6: Aston Villa z triumfem w Lidze Europy. W finale rozgrywek w Stambule angielski zespół z Matty Cashem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem. A porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3. To w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecze z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
8: Jan Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Janka wyszedł ze studia, ja mam tylko nadzieję, że nie wchodzi na Instagrama, bo tam już teraz powinno wisieć przerobione zdjęcie Jankesa. Na kogo? No właśnie, to on będzie zgadywał, na kogo przerobiona już? Jest ta fota. Tak!
11: Już mam wyjść?
10: Masz przede wszystkim nie dotykać telefonu swojego, zostaw tego smartfona.
11: No dobrze, a wy wchodźcie... Albo już tam jestem.
10: Tak, wy wchodźcie na Instagram, sprawdzajcie, kim jest Jankes i nagrajcie fajny? Nam fajny? Podpowiedź na fajny? Messengera.
11: Fajny czy nie fajny dzisiaj
10: to
11: jestem?
10: Wiesz, zależy od preferencji, no.
11: Ale dziewczynka czy chłopiec?
10: To zależy od preferencji, wiesz?
11: A teraz on na... No teraz na antenie radio jest nasza dziewczynka ulubiona, Ariana Grande.
10: To zależy od preferencji.

0: Janke sproszony do studia. Janke sproszony do studia. Janke sproszony do studia.
1: Kim jest Jankeks?
2: Ale kim czuję, ty jesteś? Czuję, że dzisiaj was rozpykam. No bo ostatnio mi to tak szło byle jak. Byłem parówką.
0: Nie ostatnio, znaczy mówisz o ostatnim roku, tak?
2: Ale zdarzało się, że mi się udawało.
0: Przypadkiem, ślepemu Jankesowi raz do roku
2: ale
0: się uda.
2: Ale tutaj za każdym razem chodzi o to, że no zależy jakie są podpowiedzi. Jeśli słuchacze dopisują, to wtedy ja na antenie do mikrofonu jestem w stanie też tutaj się dopisać.
0: No my byśmy chcieli, żeby one były jak najlepsze, czyli jak najtrudniejsze. Chciał, żeby były jak najgorsze.

0: najlepsze, czyli jak najłatwiejsze.
1: To jest.
0: No.
1: To ja poproszę, dalej nie wiemy, czy jestem dziewczynką, czy chłopcem.
0: Posłuchaj tego.
2: Dobry. Podpowiedź do Jankesa. W większości przypadków patrzysz na wszystko z góry.
1: O!
0: No, proszę bardzo.
1: Ale jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem.
1: Czy nie jestem wieżą Eiffla na przykład?
0: Nie jesteś wieżą Eiffla.
1: Jestem człowiekiem i jesteś... z góry, czyli jestem wysoki.
0: Uwaga.
1: Marcin Prokop!
3: Jesteś łysy i z brodą.
0: Tego Prokopa to ci zapisuję jako pierwsza nieudana próba. A masz trzy, przypominam.
1: Okej. Okay.
0: Więc już pierwsza wykorzystana. Nie jesteś Prokopem.
1: Czekaj, ale zapisuję. Łysy, z brodą.
0: Pamiętaj, że słuchacze posługują się również tak zwanymi metaforami.
1: Mm-hmm.
0: Metafora, to jest coś jak tryptyk.
1: Meta, meta, tak. Dokładnie. Mata, mata znam, ale meta tak. To nie. Dobra, łysy z brodą, wysoki. Coś jeszcze masz, jakieś podpowiedź? Ale
0: widzę po twoich oczach, że dzisiaj możesz wiedzieć.
1: Naprawdę, ale czuję, że to będzie ten dzień.
0: Czujesz?
1: No jak wysoki, no to zaraz będziemy lodami podpowiedź jeszcze, no.
0: Kurde,
1: masz czy nie masz?
0: No boję się grać te podpowiedzi, bo zgadniesz.
1: No,
0: bo...
1: no i dobrze, bo ostatnio były... takie se. A zaraz mam nadzieję, że będą dobre.
0: To słuchaj, trzecia i ostatnia w tym rzucie, w tej partii.
1: Dobra.
0: W tej tercji.
1: Łysy z brodą wysoki.
4: Janki, hurtownią nie jesteś, ale masz najlepszą zasłonę.
1: To była podpowiedź.
0: To była podpowiedź.
1: To są te podpowiedzi, które za każdym razem gdzieś tam mnie trochę w krzaczory...
5: Ja ci tam wyciąłem fragment, bo było za łatwo.
0: Ale i tak jest łatwo.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: I tak jest łatwo. Myśl i jeszcze
1: dobrze,
0: raz
1: ale
0: myśl.
1: Ale podsumowując, wysoki facet, łysy z brodą.
0: Nie wiem.
1: Jeśli nie, no Prokop nie jest łysy.
0: No.
1: Ale
0: nie,
1: dobrze,
0: nie.
1: Jestem Polakiem?
0: Mam no co, nie
1: pan
0: wiesz?
1: Mam powiedzieć, czy nie?
0: Nie, to by było za proste, no nie mogę ci powiedzieć. No. Bo w co, ograniczysz albo sobie rozszerzysz, no nie możemy tak robić. Wskakujcie na naszego Instagrama, tam jest przerobiony Jankes, a potem wskakujcie na Messengera, tam jest ikonka mikrofonu. I tak jak znajomemu nagrywacie głosówki, nam nagrajcie SC głosówkę z podpowiedzią dla Jankesa.
1: Czy jestem artystą?
0: Jesteś teraz słuchający radia.
6: Radio SK.
0: Reklama.
7: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Uwaga, skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Tak.
15: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
14: Z weekendu w Manufakturze.
16: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.

I magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w manufakturze.

0: Zmrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
1: Ubezpieczenia zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: TPO.pl.
4: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
4: Podpisz umowę online na TPO.pl.
5: I po reklamie.

0: te fajerwerki, co robią bum, bum, bum, to one dla noselka już wybuchają.
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Nasza petarda telefoniczna teraz z nami.
2: Uwaga, uwaga, odsuńcie się od głośników.
0: To będzie telefon wysokich lotów.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, Zawiesiny Halina po tej stronie. Telefon jest działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
5: Tak rozmawia pani.
4: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o, o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
5: Nie, co, wzdycham sobie.
4: A, myślałam, że coś się wydarzyło, proszę pani.
5: Nie, wzdycham sobie.
4: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
5: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
4: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
5: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
4: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
5: Ale co to znaczy bagażówka?
4: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
5: Ile trzeba dopłacić?
4: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
5: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
4: Nie, nie, nie. Jak

0: wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
1: Ile trzeba dopłacić?
0: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
1: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, no, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
0: Nie, nie, nie. Jak 10 zł.
1: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, no, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
0: Nie, nie, nie. Jak

0: osobna
1: poczekam
0: dzwonię.
1: Poczekam do 21. 5 godzin.
0: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
2: Mamusia, zostałaś wkręcona.
1: Ja cię kurna wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i co?
6: No i pamiętajcie, że wchodzicie tam na własną odpowiedzialność.
7: Na sk.pl.

0: Dobra, akcja pod tytułem Kim jest Jankes, to widzę, że się dobrze bawicie, naprawdę.
1: No, bo tu jeszcze jedna akcja w newsach się rozgrywa.
0: Mm-hmm.
1: Skąd leci Ziobro?
0: Zbyszek?
1: Tak.
0: Pan
1: wiemy,
0: reporter?
1: Że wylądował w Stanach Zjednoczonych, ale były wątpliwości, kto go wypuścił. I o tym
0: jak
1: zaraz Marcin
0: trendy,
1: Brodzki.
0: Tak? No. Jankes,
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.com.

0: kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Great Brands.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
3: Na łódzkich ulicach ruch spory, zdejmujemy nogę z gazu, między innymi na Zachodniej. Ciasno także na Konstantynowskiej, na Bandurskiego. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Samochodów sporo przy rondzie Lotników Lwowskich, na Paderewskiego i na Pabianickiej. Przypominam o remontach, między innymi na Bałutach trwa remont Franciszkańskiej. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 21 stopni maksymalnie, trochę więcej chmur nad miastem, ale na pewno również z przejaśnieniami. Wiatr będzie robił się mocniejszy.
2: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage w wersji hybrydowej. Łódź Brzezińska 15. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch, a Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Śledczy potwierdzili, że Ziobro korzystał z wizy zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
5: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
4: Według resortu sprawiedliwości strona węgierska pomogła politykom w ucieczce. Wojsko ukraińskie zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów na okupowanym terenie obwodu donieckiego. Zginęło 60

0: zostałby zatrzymany.
1: Według resortu sprawiedliwości strona węgierska pomogła politykom w ucieczce. Wojsko ukraińskie zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów na okupowanym terenie obwodu donieckiego. Zginęło 60 lepiej niż starsi od marca 17-latkowie. Po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. Jak mówi nam dyrektor WORD-u w Radomiu Dariusz Piątek, idzie im całkiem nieźle.
2: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
1: A 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
3: SK Łódź News.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Rosyjski dron uderza w elektrownię Bełchatów. Są ranni. Taki groźny scenariusz realizowały służby ratunkowe z województwa łódzkiego.
5: Zawsze trzeba się szkolić po to, żeby wiedzieć, co robić.
6: Sytuacja naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeni.
7: Zakończyliśmy działanie, wracamy do bazy.
4: Działaniom służb przyglądał się Rafał Różycki. Elektrownia i kopalnie Bełchatów w Łódzkiem to obiekty o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
8: Kama i Wiktor. W Radiu ESA.
9: Jest Wiktor, buongiorno. Nie ma Kamy, buongiorno i jest właśnie, no właśnie, kim ty jesteś?
10: No, wysoki, łysy, z brodą.
11: No i na razie to tyle.
9: I uwaga, kolejna podpowiedź.
12: Jankes, jesteś człowiekiem, który widzi kurz na szafie, nie wchodząc na krzesło.
9: O,
10: no to jest ta sama podpowiedź, tylko inaczej powiedziana. To jest podpowiedź? Ale dziękuję oczywiście, jest pani słuchaczka wspaniała, kochana. Czyli wysoki, to jest potwierdzenie tego.
11: No.
10: Ciągam kurz nosem.
9: Taki dowcip był kiedyś. Janie, wytrzyj kurze. A Jan mówi, której?

0: 9 minut po godzinie 8. Kiedyś tak paździoch do Ferdka Kiepskiego mówił.
1: No.
0: Panie Ferdek, pan jesteś Mendes, pan jest Menda. Jesteś Mendes.
1: 9 minut po godzinie 8 tutaj SK. Czy my będziemy teraz powolutku kończyć i już będę wiedział, kim jestem?
0: To już zależy od twojego stanu umysłowego.
2: Kim jest Jankes?
0: Bo jakieś typy masz, nie? Jeden już zmarnowałeś na Prokopa, zrobiliśmy wtedy soczyste...
1: Czy ja mogę skorzystać z...
0: z podpowiedzi ludzi? Proszę
1: sztatu.
0: Bardzo. Nie, to poczekaj. Jeszcze zanim wejdziesz do internetu i będziesz się wspomagał sztuczną inteligencją,
1: dawaj.
0: To prawdziwą inteligencją, słuchaczy się wspomagaj.
1: Poproszę.
0: Proszę.
3: Janki, to dla ciebie. Rafał Patrzeć na pewno nie będzie chciał już z tobą robić żadnego programu.
0: O, na przykład... Podobno ma jakieś niedobre wspomnienia. Nie wiem, nie znam tej historii, ale może coś jest między nimi. Uwaga, kolejne.
4: Podpowiedź dla Jankesa. Jankes, nie lubisz stać w nocy w kolejkach.
0: No to taka jedna z nowszych podpowiedzi, bym powiedział, jeżeli chodzi o doniesienia medialne. Kolejna jest taka.
1: No.
5: Jankes, na pytanie, czy jesteś Polakiem,
1: no właśnie.
5: To urodziłeś się w Łodzi, a nie w Dresdenku.
0: O, to już dużo może powiedzieć.
1: Urodziłem się w Łodzi.
0: Tak, i nie chodzi o to, że w czasie rejsu jakiegoś.
1: No, teraz rejsy są mniej bezpieczne.
0: No. Chcesz jeszcze jedno?
1: To dawaj. A czekaj, wysoki.
0: Mhm. I?
1: Coś mam chyba, no.
6: Tabliczka mnożenia nie jest twoją mocną stroną.
1: O kurde. No, chyba, bo to słyszałem tę historię i pomyślałem sobie,
0: poczekaj,
1: że...
0: Poczekaj, Janki, to może tak.
1: Ale no, dobra, jestem, no. Czekajcie, jestem mężczyzną, jestem w jakimś sensie artystą.
0: W pewnym sensie tak.
1: Jestem wysoki, pochodzę z Łodzi.
0: Aha.
1: Ja bardzo uwielbiam Łódź. Łódź to jest taki mój, to jest moje trzeci dom, powiedzmy. No. Gorzów, Śląsk, Łódź. Jeszcze masz coś?
0: No mam.
1: Czy jest dobrze? Czy jestem, chciałem się upewnić. Czy jestem sportowcem?
0: Tu się nie da popełnić.
1: A byłem sportowcem? A dawaj, masz jeszcze jakąś podpowiedź? O słuchacza?
7: Jankes, nie latałeś na miotle, ale wznosiłeś się wysoko. Czyli coś z czarodziejskich mocy miałeś.
0: Ach, to taka ślizgająca się
1: teraz sobie myślę, coś tam było z tą zasłonką wcześniej.
0: Było.
1: Chyba wiem.
0: Dawaj.
1: Wysoki z Łodzi. Nie, no to tylko jedyny.
0: Kto?
1: Jedyny, oryginalny, najlepszy na świecie. Marcin Gortat?
0: A spójrz na prawo. Spójrz na prawo na nasze studio. Proszę państwa, do naszego studia wchodzi największa podpowiedź świata w tym konkursie.
8: Stopiony,
5: stoję, mam stać. No jej, kto by się spodziewał?
0: Tak jest, prawdziwy, oryginalny Marcin Gortat razem z nami.
5: Jezusiu, ludzie!
0: Witam serdecznie.
5: Dzisiaj jestem jesteś mną, a ja jestem tobą.
0: Zobacz, jaki bajer mamy dla ciebie. Specjalnie dla ciebie nasze nowe studio zostało tak zaprojektowane, byś nie musiał kłócać. O, jeszcze wyżej. Wyżej się już nie da. Patrz, a i tak ma na poziomie pasa.
1: Słuchajcie, bo to jest niesamowite, w studiu jest Marcin Gortat z nami. Dzień dobry.
9: Witam serdecznie.
1: Przyszedłeś na live Łatwoganga? Marcinku, cieszymy się, że jesteś. Kochamy
9: cię. Tak, pojawiłem się, wyrzuciłem dziecko za okno i jestem w końcu, udało się.
1: Nie mów takich rzeczy! Jejku, ale widziałeś, jak ja wyglądam na Instagramie?
9: Widziałem właśnie, dlatego zastanawiałem się.
0: A ty już siebie widziałeś?
9: Tutaj,

0: Marcinku, cieszymy się, że jesteś. Kochamy
1: tak,
0: cię.
1: Bo ja pojawiłem się, wyrzuciłem dziecko za okno i jestem w końcu. Udało się.
0: Nie mów takich rzeczy! Jejku, ale widziałeś, jak ja wyglądam, na Instagramie?
1: Widziałem właśnie, dlatego co? Zastanawiałem się.
0: A ty już siebie widziałeś?
1: Tutaj,
0: jak ja wyglądam na Instagramie?
1: Widziałem właśnie, dlatego co? Zastanawiałem się.
0: A ty już siebie widziałeś?
1: Tutaj,

0: Ej, zróbmy taki stół, wiecie, wyjeżdżający, podnoszący. Zawsze mówiliśmy, że jak Marcin do nas przyjdzie, no jesteś, no.
1: I pytali się, ile Gortat ma w pasie jeszcze... i specjalnie dopasowali do pasa.
2: Tak, nie, no idealnie jest, wiesz, tu można stojąco, siedząco, wiesz, to już teraz macie naprawdę full wypas i powiem szczerze, że te ramiona muszę zastosować u siebie w gamingu, bo bardzo fajnie to wygląda, naprawdę.
0: Dobrze wyglądasz, Marcinku. Nie wierzę, to jest naprawdę, bo jest porządna niespodzianka. Zróbmy malutką pauzę, trzeba się uspokoić.
1: Tak jest, bo skoro mamy Marcina w studiu, to wrócimy zaraz do części zasadniczej rozmowy.
0: To pogadamy.
2: Chyba ta rumiankowa i odpoczywamy teraz.
0: Pogadamy o meczu, który już coraz bliżej, prawda? Pięknym,
2: tak,
0: cudownym. Gortat Team wkrótce mecz, oczywiście w Łodzi. Jak powiedzieli, że główna gwiazda dzisiejsza jest z Łodzi, to od razu skojarzyłem. No.
1: Złodziej?
0: Złodziej. Dobra, muzyka. SK. No hesitation.

0: Takie rzeczy tylko w Esce. Największa podpowiedź w historii konkursu Kim jest Jan Kes? I to żywa podpowiedź, czyli osobisty własny Marcin Gorta.
1: Jak byłem Krzysztofem Rutkowskim, to nie wpadł, no. Ale też byłem, może nie uważajcie, byłem, nie wiesz, byłem parówką. Parówką, no wiesz, hot dog parówka. No,
2: no tak.
1: Ale teraz jest konkret. Dobra, okej, okay, słuchajcie, jest z nami w studiu, to jest niesamowita historia, bo to jest niespodzianka. Dla mnie przede wszystkim Marcin Gortat. Marcinku, co u ciebie?
2: Bardzo dobrze. Dużo pracy, noce nieprzespane.
1: No
2: i
1: właśnie.
2: Oby teraz dobra zabawa.
1: Ale powiedz mi tak, jeśli mogę na sekundkę jeszcze, bo za chwilę oczywiście będzie o wielkim

0: huśtawki, nie huśtawki, bujawki, aplikacje, no, które bujają wózek i wszystkie udogodnienia, które sprawiają,
1: co,
0: że...
1: Nie, ale co w głowie twojej, powiedz,
0: nie,
1: bo to jest...
0: Nie, no w głowie jest miłość życia, tak? No najpiękniejszy dar, jaki mogę otrzymać w życiu od żony i fantastyczny syn, który rośnie, duży, zdrowy, uśmiechnięty, śmieje się, że podkrada mleko wszystkim dzieciakom na dzielnicy i po prostu rośnie piekielnie szybko.
2: Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem Marcina Gortata, bierze cię na ręce i od razu masz lęk wysokości.
0: Będzie, no dobrze, duży, będzie miał, oby nie miał lęku, bo jest duży już i będzie jeszcze większy.
1: Czy twój synek też pojawi się 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie?
0: Myśleliśmy na ten temat, bo bardzo nie ukrywam, że zazdrościłem zawsze całe życie tym koszykarzom w NBA, którzy przynosili dzieciaki na koniec meczu na rękach i po wygranych meczach chodzili po parkiecie z dzieciakami na rękach. No ja bym też to chciał zrobić, ale jeszcze za wcześnie. No młody będzie miał wtedy 5 miesięcy, to będzie moment, kiedy będzie spał i go kompletnie rozwalimy, że tak powiem, logistykę jego rozwalimy, dlatego może za rok, jeszcze w tym roku odpuścimy.
2: To będzie chyba pierwszy przypadek, w którym postawimy się w roli przeciwnika NATO.
1: Tak mi się wydaje, no.
0: No, to tak.
1: Powiedzmy o tej właśnie najważniejszej kwestii, rozumiem, że z tym wpadłeś. Wielki mecz Gortat Team NATO Team Air Force 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. Tak, na parkiecie koszykarskim. Wyjątkowe postaci.
0: Wyjątkowe postacie, no szybko wymieniając. Piotrek Kuberski, mistrz federacji FNKSW. Piotrek Żyła, mistrz świata w lotach narciarskich, mistrz świata. Mistrz świata Tomek Fornal, z aktorów będzie Mateusz Damięcki, będzie również Janusz Habior, będzie Freeze, będzie AJ, przedstawiciele YouTube'a, będzie BDOS, będzie z dziewczyn grających Helena Danielewicz, Ania Makurat.
1: Przepraszam, będzie ten BDOS? Wiem, że on jest fanem was i tego wydarzenia, tak, oczywiście od lat.
0: BDOS był u nas wtedy, kiedy to jeszcze było niemodne, jakby to też takie sformułowanie mogę użyć. No, BDOS zaczynał 4 czy 5 lat temu u nas i cieszymy się, że jest po raz kolejny.
2: No fajnie, że jest cały czas z wami, no właśnie.
0: Tak, tak.
1: Super, no dobrze, gracie oczywiście w koszykówkę, jest to takie wersja NBA na naszym polskim terenie, ale jak my,
2: Polacy, słuchacze, ci, którzy są z drugiej strony, nie zostali zaproszeni jako gwiazdy, mogą dołożyć się do tego wydarzenia.
0: No, przede wszystkim serdecznie zapraszamy na Atlas Arenę. Bilety dalej dostępne na kubileci.pl i oczywiście zapraszamy na wielki pokaz sprzętu wojskowego, który odbędzie się przed Atlas Areną w tym roku. Wyjątkowo będziemy mieli fajny pokaz, ponieważ wyląduje Black Hawk i Apache, nowo zakupiony Apache, który wyląduje u nas pod Atlas Areną.
2: Proszę uważać na linię energetyczną.
0: Nie, właśnie, dobrze to padło. Nie będzie właśnie tych sytuacji. Śmigłowce wylądują w nocy, czy nad ranem i w nocy wystartują, wtedy, kiedy jest już, tak powiem, arena oczyszczona i kiedy jest wszystko bezpiecznie. Dlatego będą tutaj na pewno duże ukłony dla wszystkich pilotów, nie tylko tych pilotów bojowych, bo widzimy, co dzisiaj piloci bojowi robią na Ukrainie i w Iraku, w Iranie, ale będziemy też tutaj chcieli wyróżnić tych pilotów, którzy szczególnie z 8 bazy transportowej w Krakowie przewożą różnego rodzaju organy na transplantację serca i to są fantastyczni ludzie, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na to. No i tych właśnie asów przestworzy będziemy mieli również u nas na arenie.
1: Każda edycja pokazuje, że sport jest przestrzenią wspólnego działania, integracji, pomocy. Pieniążki z zakupionych biletów wędrują
0: na naszą fundację, super, gdzie na cele statutowe, przekazujemy na cele statutowe. Będą to różnego rodzaju dofinansowania do szkoleń, dofinansowania do stypendiów, same stypendia, nie tylko sportowe, ale również naukowe i cieszymy się, że no jest tego coraz więcej. Oczywiście dalsze wsparcie różnego rodzaju kampów, wyjazdów, również wsparcie samych żołnierzy poszkodowanych na misji, wsparcie rodzin żołnierskich, militarnych i całą gamę, przekrój całej gamy różnego rodzaju tutaj wydarzeń.
2: Bądźmy wtedy tam razem. Pamiętajcie dzisiaj nie tylko, kim jest Jankę z Marcinem Gortatem. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Gortatami. Radio.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indy.

0: Szukaj Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na Going.
1: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
10: Wyjdziemy teraz na drogi w Łodzi. Samochodów sporo na Alei Walki przed Rondem Solidarności. Noga z gazu też na zachodniej okolicy Manufaktury. Ciasno poza tym na Broniewskiego za Żgowską jadąc w stronę ulicy Niższej i przed Rondem Lotników Lwowskich na Pabianickiej. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj symbolicznie może pokapać na termometrach w granicach do 20 stopni, no i jak najbardziej z rozpogodzeniami.

0: Mety drzwi i bram garażowych.
1: Minęła 8.30, to jest TSK News. Marcin Procki, zapraszam. USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. W najbliższych tygodniach szczegóły w sprawie obecności wojsk USA w Europie mają być konsultowane z polskim rządem. W 5 województwach synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydano dla Warmii, Mazur, Mazowsza, Pomorza i województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Nawałnice prognozowane są po południu, a ważna decyzja dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego.
2: U nas w studiu cały czas gość, czyli Marcin Gortat. Za chwilę kolejna część rozmowy.
3: Tam? Jesteś tam?
4: Jest.
3: No jesteś.
2: Biegnę.
3: Jesteś, dobrze, spokojnie, luz.
2: Mamy wyjątkowy prezent dla was. Jest piłka z autografem Marcina i jest dwuosobowe zaproszenie na mecz Gortat Team kontra NATO. Tylko nagrajcie nam głosówkę na Messengerze, dlaczego to właśnie wy powinniście tam się znaleźć i zgarnąć te prezenty.
5: Zgadzasz.
6: No i uwaga, w tym roku będzie taka bardzo oryginalna, wyjątkowa sytuacja, bo ktoś z trybun, no i nawet dalej, będzie mógł też zagrać w meczu, prawda?
5: Tak, tak.
6: No, ale nie rozgaduj się, tylko za chwilę szczegóły, dobrze?
5: A, dobra.
6: Dobrze, napij się kawy, muzyka i za chwilę wracamy.
5: Bardzo fajna niespodzianka.
2: Powiedz, tak, tak?
5: Tak, tak.
7: Ja się z

0: It's gonna be okay. Oczywiście, że będzie dobrze. Szczególnie jak Marcin Gortat jest w czwartek w radiu, to musi być dobrze.
1: It's gonna be okay.
2: Yeah. Oh yeah. Yeah. Marcin, a ty będziesz na tym meczu?
0: Wiem, akurat w pasie, akurat stało.
2: Takie niepotrzebne pytanie.
1: Będę.
2: 18 czerwca, widzimy się wszyscy, wszystkie kierunki oczywiście to tak są skierowane w stronę Łodzi, tak? Tam gramy wielki mecz Gortat Team NATO Team Air Force.
0: No i oczywiście ogłosiliśmy parę chwil temu, że są piłki z autografami, są wejściówki, tylko dlaczego to właśnie wy? Hallo?
3: Hej Janki, hej Marcinie. Słuchajcie, no hej. Może to takie prozaiczne, ale szczerze nigdy nie byłem na takim meczu. Bardzo zawsze chciałem iść, natomiast nigdy mi się jakoś tak nie złożyło, żebym czy mógł iść, czy gdzieś trafiłoby się coś przy okazji, więc jeżeli to jest dobry powód, to byłoby mi bardzo ogromnie wdzięczny i byłoby mi bardzo, bardzo miło i w ogóle bym był bardzo happy. Pozdrawiam, Konrad.
0: Słuchajcie, no proste powody są najlepsze, no mamy to. Konrad idzie razem
2: wręczamy,
0: z nami.
2: Wręczamy Marcinku piłkę, dobrze? Konradowi?
1: Tak jest.
2: Dobra, jest piłka. Piłka za chwilę tutaj będzie podpisana oczywiście i powędruje do naszego słuchacza, do słuchacza Radia SK.
0: Co więcej, jeżeli ktoś się teraz nie załapał, to bądźcie z nami na Instagramie, bo tam jeszcze dwie piłki, jeszcze cztery bilety na to spotkanie też się pojawią, więc instagramerzy niech bawią się z nami.
2: Sportowe święto w Łodzi. Najpierw będzie tradycyjna parada ulicą Piotrkowską 13 czerwca. Później sporo się dzieje przy Atlas Arenie. No i w tym roku na parkiecie, no właśnie, ktoś z zewnątrz. Co to za sytuacja?
1: No wiadomo, wszyscy słyszeliśmy i byliśmy świadkami tego. Żyliśmy całą tą akcją Łatwoganga, który zorganizował przepotężną zbiórkę. W trakcie tej zbiórki powiedzieliśmy, że zorganizujemy również aukcję na Allegro, charytatywni, gdzie będzie można wylicytować uczestnictwo w tym meczu
2: jako
1: i
2: zawodnik.
1: Oczywiście jako zawodnik, ojej, bycie częścią naszego Dream Teamu Avengersów i tak się zdarzyło właśnie, że w najbliższych dniach wystartuje ta zbiórka na Allegro charytatywni. Oczywiście my zalinkujemy tą zbiórkę i pieniążki idą bezpośrednio do Cancer Fighters, z którego również do nas na mecz przybędą dzieci razem z rodzicami i opiekunami. Dlatego serdecznie zapraszamy. Dalej bilety dostępne na kubileci.pl. Przypominam, w trakcie meczu również będzie możliwość zakupu różnego rodzaju gadżetów w sklepiku, które będą dawały możliwość wejścia na parkiet i zdobycia autografów od wszystkich gwiazd.
2: Jaki jest teraz wynik pojedynku?
0: 0-0 aktualnie, bo nie zaczęli jeszcze.
2: My kontra wojsko.
1: My kontra wojsko byliśmy, ostatnio wygraliśmy ostatnie 3. To no. Się najbardziej liczy, okay. No, a wynik, żeby nie skłamać, już Boże, tam jest 8-6 dla nas, 8-5 dla nas, jakoś tak.
2: Super. Bardzo dobrze. To co, dziękujemy bardzo. Gdzie teraz lecisz?
1: Teraz lecę do Mińska. Jedna z ostatnich baz, którą muszę odwiedzić. Widzimy się z każdą bazą lotniczą, żeby właśnie przygotować się pod ten mecz, ponieważ duża ilość żołnierzy będzie u nas na meczu.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Jankes zmiksowany z Marcinem Gortatem, jak ta jedna postać się prezentuje, to wszystko u nas na Instagramie.
4: Jankes, Jankes i Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak, tak, tak, tak!
2: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
1: Z weekendu w Manufakturze.
3: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: do sklepu taki miałem.
1: Co ty tam mam roczysz pod noskiem?
0: Tam takie gruszka.
2: Masz bardzo ciekawe okulary. W ramach potrzeb można wybić albo wsadzić szkła z powrotem.
0: Nie o tym, nie o tym. Są ważniejsze rzeczy, czyli nasza akcja.

0: Tytułem odlot ściśle tajny, bo nasz wylot już w przyszły weekend.
1: Odlot ściśle tajny.
2: No i ta tajność właśnie wiąże się z miejscem, do którego lecimy, bo nikt z nas nie wie, oprócz organizatorów, którzy za to płacą u nas w radiu, gdzie wyląduje samolot z nami i z słuchaczami.
0: Mamy podpowiedzi w wykonaniu naszego tutaj dyrygenta ruchu, naszego pilota.
2: To jest pilot Andrzej.
0: Pilot Andrzej.
2: Kapitan.
0: Kapitan. Co, no mamy i... podpowiedź kolejną, gdzie będziemy lecieć?
2: Tak, wiemy, że tam świeci słońce, wiemy, że czegoś jest tam 300, wiemy, że płaci się w euro, wiemy, że ten region, miejsce znane jest z pewnego rodzaju muzyki,
0: tak. Suszone owoce.
2: Też są. Mamy podejrzenia z Jankesem, że może chodzić o Grecję, ale może dzisiejsza podpowiedź zmieni nam perspektywę. Uwaga, posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije. Napojów owocowych.
0: Ja tego nie mówię.
2: Ale nie powiedział, czy sfermentowanych, czy niesfermentowanych.
0: Wszystkich, no. No dobrze, okej. Okay. Jak się zgłosić do akcji Odlot Ściśle Tajny?
2: Tylko przez komórczaczo. Należy ściągnąć apkę Eski. Mm-hmm. I tylko przez aplikację i przez smartfona zgłoszenia. Nie żadne strony, nie żadne SMS-y, tylko apka jest wejściówką do Odlotu Ściśle Tajnego.
0: Zróbmy to. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jutro będziemy wręczać kolejne miejsca w samolocie.
3: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije. Napojów owocowych.
1: Odlot Ściśle Tajny.

0: To jest radio pełne niespodzianek. Dzisiaj Jankes nie spodziewał się takiego gościa, co?
1: Jak my powiemy, że był Marcin u nas, jak jej nie było, to co będzie niespodzianka dla niej?
0: Dokładnie. Nie żałuję. No i przede wszystkim pamiętajcie, u nas zawsze spodziewać się można niespodziewanego.
1: Zgadza się, jutro wracamy do was punktualnie o godzinie 6. Kośmy, bo moja żona do mnie dzwoni.
0: A, no to tak, to jest
1: ważny powód. Czekaj, odbiorę. Halo, Kasia, jestem na antenie teraz, wiesz?
0: Głośno mówiący.
1: Jesteś?
2: Niemożliwe.
1: Naprawdę, jesteśmy na antenie. Powiedz, pozdrów słuchaczy przy okazji, wiesz?
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jestem na antenie, ale super.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
4: IMGW ostrzega przed burzami. Nie w samej Łodzi, ale w województwie łódzkim już tak. No i chodzi o powiaty łowicki, rawski, skierniewicki. No i właśnie tam może zagrzmieć. Dzisiaj na termometrach w najcieplejszej chwili około 20 stopni. W samej Łodzi będzie się przejaśniać. No i słońce ma wyglądać zza chmur dosyć chętnie. Jutro około 22 kresek, a z każdym dniem temperatura będzie rosnąć w weekend nawet do 26.
5: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage w wersji hybrydowej. Łódź Brzezińska 15.
6: Jest 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta, głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.
7: Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
8: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
6: A prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. Duże utrudnienia w centrum Krakowa, w Alei Krasińskiego. Przy jubilacie doszło do awarii wodociągu. Woda wypływa na jezdnię, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
9: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
6: Dla okolicznych mieszkańców pozbawionych dostaw wody ustawiono beczkowóz. Naprawa w tym miejscu ma potrwać do 13. Mieszkańcy i turyści odwiedzający Polańczyk w strachu. Niedźwiedź się ostatnio pojawił się tam w pobliżu bloku mieszkalnego i sklepu.
10: Wyjdzie dziecko takie i co? Jaką ma szansę z niedźwiedziem?
11: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30.
6: No. A tylko w tym roku policjanci z powiatu leskiego dostali ponad 60 prośb o interwencję w sprawie niedźwiedzi w pobliżu zabudowań. Ich działania mocno ograniczają jednak przepisy.
12: SK Łódź News.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Będzie nowy sprzęt dla WOPR-u w Łódzkiem.
13: Platformę ratunkową do skutera wodnego. Dodatkowo zakupione zostaną łodzie wesłowe typu PL.
4: Wylicza Łukasz Berlanka z WOPR-u w Radomsku. Projekty realizowane będą dzięki budżetowi obywatelskiemu. Łódź szykuje ogromne święto dla najmłodszych. 31 maja Stary Rynek i Park Staromiejski zamienią się w Miejski Dzień Dziecka.
14: Wystąpi Czesław Mozil razem z całą zgrają uśmiechniętych dzieciaków.
4: Mówi Alicja Kowalska z LCW. Początek o 12.
15: No jasne, że wam fajnie zagram. Będzie Tame Impala i Janet, czyli Dracula w remiksie. Będzie Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku. PZ Mata, Kazba Łagana i Plan B też szykuje. A na początek już przyszykowane The Colors i Italo Disco na rozruch. 9:03 na zegarach. Michał Sobkowski, witajcie, gramy.

0: Answer.
1: Love is the Answer w podtytule numeru Morandi i Angels na antenie Radia SK. To hity zawsze na czasie. Dziś taki Michu trochę ćwierć przytomny, nie będę ukrywał, to po lekkim przedawkowaniu wczoraj. Ale nie alkoholu, a dancehallu. Nie, Michu od dłuższego czasu jest bezalkoholowy. Dancehallu, bo wczoraj na warszawskim Torwarze król takich klimatów, czyli Sean Paul. Znacie dobrze, całkiem sporo hitów jego z anteny Radia SK. No to czy się pojawiły? Były wszystkie wszyściuteńkie. Bo to było na przykład Baby Boy też. Dobra, by tak wymieniał i wymieniał, niech to sobie leci w tle, bo tam jest kilkanaście numerów, które doskonale... No, Bailando, chociaż chyba nawet dzisiaj rano w poranku leciało. Piękny to był wehikuł czasu, nie zapomnę go aż do samej demencji, naprawdę. Na Shona Paula rozdawaliśmy bilety, ale koncertów jest więcej i biletów od nas też. Więc jutro będziemy mieli podwójne zaproszenia na warszawski koncert Tako na PGE Narodowym. Trzeba nas będzie złapać na ulicach Warszawy. Kto ma ochotę na spontan, na ostatnią chwilę, ten słucha nas od samego rana. PZ Matajka z bałaganem w SC, czyli Plan B po krótkiej przerwie, później Teddy Swims.
2: Promocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 180

0: za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.

0: Wciąż brzmi naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Linkin Park i Burn It Down na antenie Radia SK. Wracając jeszcze na chwilę do koncertu Szona Pola, wczoraj rozdawałem wam takie totalnie turbo ostatnie zaproszenia na ten koncert i wtedy odezwał się król spontanu, czyli Sebastian, wcale nie tak blisko Warszawy mieszkający, który do stolicy postanowił wybrać się na koncert Szona Pola. Król spontanu, bo nie wiem czy pamiętacie, on rzucił pracę z dnia na dzień, otworzył swoją własną działalność, w dodatku jeszcze w zupełnie innej branży. I wiem, że dotarł na ten koncert, bo wysłał bardzo ładne zdjęcie, nawet całkiem blisko sceny stał, proszę, proszę. Mam nadzieję, że bawił się kapitalnie. I teraz już wiemy, że skoro ten spontan się udał, to ten z założeniem firmy, to też będzie pestka i wszystko będzie dobrze. David Podsiadło i Tazosy za moment, a później Calvin Harris i Rihanna. A jeśli ktoś chce przeżyć koncert Szona Pola razem z Eską jeszcze raz, to czemu nie? Zapraszamy na naszego Eskowego Instagrama.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy

0: i Funduszu Modernizacyjnego.
1: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
4: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej! Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: To jest naprawdę wyjątkowy numer, bo z jednej strony ma w sobie pewien taki spokój, a z drugiej strony naprawdę fajną energię. Another i 54 Ultra, czyli świeżynka u nas Talk to You, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Teraz mówię, ale zaraz przerwę, będziemy mówić o newsach, a później będzie już tylko grane. Bebe Rexha i Faithless New Religion, zaraz po godzinie 10 na antenie Radia SK, czwartkowo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
2: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
4: Tu woda ma moc.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Wjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Samochodów więcej jadąc od Widzewa przed Niciarnianą na Alei Piłsudskiego. Zwalniamy też na Alei Palki przed Rondem Solidarności oraz na Zachodniej, okolice Ogrodowej. No a jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj jest ostrzeżenie przed burzami. Nie w samej Łodzi, ale między innymi w powiecie skierniewickim i łowickim, a także w okolicach Rawy Mazowieckiej. W samej Łodzi będzie maksymalnie 20 stopni z przejaśnieniami.
11: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szokujące nagranie z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Wymachuje dużą izraelską flagą przed klęczącymi aktywistami i mówi: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. A zachowanie izraelskiego ministra potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. A wśród uczestników flotyli byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego, a prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami. To wyniki badania wśród lekarzy w Wielkopolsce, mówi Mateusz Szulca, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, która przeprowadziła ankietę.
12: Te wyniki nie są dobre i musimy jeszcze dużo pracować. To, co jest najbardziej przykre, to to, że najbardziej obciążają nas relacje z pacjentami.
11: Na wyniki badania Izba planuje zawrzeć w publikacji naukowej, a szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast 4 dywizji będą 3, a w każdej znajdą się 3 grupy po 6 zespołów.
13: SK Łódź.

0: Andrzej Pinkowski, zapraszam na starcie biegu ulicą Piotrkowską. Rossmann Run stanie w sobotę ponad 13 tysięcy biegaczy i to już jest rekord tej imprezy. A ile osób weźmie udział w rozgrzewce w miasteczku biegowym na dworcu Łódź Fabryczna? Po tej informacji pewnie padnie kolejny rekord.
1: Takim kulminacyjnym momentem całego miasteczka będzie oficjalna rozgrzewka dla biegaczy, zaplanowana na godzinę 18:30, a poprowadzi ją gość specjalny wydarzenia Ewa Chodakowska.
0: Mówi Monika Kaczyńska, trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 18:21.
2: Możemy wrócić do tej Ligi Narodów, że co będzie, że...
3: Zmiany w dywizji, będzie mniej dywizji, ale więcej zespołów każdy...
2: Co?
3: Może będą większe szanse dla Polaków, o tak.
2: Skomplikujmy to jeszcze bardziej, no naprawdę. Harry Styles, szanowni państwo, czyli wspomnienie jego amsterdamskiego koncertu, na który was wysłaliśmy za niecałe 3 minuty. Teraz New Religion, Michał Sobkowski, witajcie. Radio.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Don't Say That, czyli Rule na antenie Radio SK. A teraz temat...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Ja wiem już po naszych social mediach, po waszych reakcjach, po waszych SMS-ach, że tak naprawdę zainteresowane odlotem ściśle tajnym są tak jakby dwie grupy. Jedna ta, która faktycznie chce z nami lecieć, nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, w ostatni weekend maja, czyli w ten kolejny weekend i wiadomo z kim, czyli z naszą porankową ekipą i oczywiście z pozostałymi słuchaczami. I to jest jedna część, ta, która chce lecieć, a druga to bardzo chce wiedzieć, dokąd jest ten odlot. Szanowni Państwo, proszę o to kolejna podpowiedź naszego kapitana.
2: Mówi kapitan, tam gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
0: No i wszystko jasne. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko w aplikacji Radia SK. David Guetta, See Ya, Beautiful People za moment, później wesce Alex Warren.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na

0: www.kampusom.pl.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: się wszyscy!
1: Jak jest nowa muza, no to zawsze ją wam zapodajemy. Historii tego numeru to i tak nie zrozumiesz. Nie, no dobra, nie, że nie zrozumiesz, ale jest ona bardzo długa, bo sięga 2015 roku. Wtedy to premierowo Martin Garrix zagrał ten hit na Ultra Music Festiwalu, zapowiadając, że będzie wydany w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy. Później po dwóch latach powiedział, że no póki co nie będzie to wydane, bo się nie mogą dogadać wytwórnie. Ale wytwórnie co zrobiły? Dogadały się. Kurczę, może to też miało miejsce podczas zbiórki Łatwoganga. W każdym razie się dogadały i mamy taką współpracę. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeated w Radiu SK już teraz.

usłyszeć ten wokal i ten numer na żywo podczas zeszłorocznego Bittersweet Festival. To było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Nelly Furtado i Say Right na antenie Radia SK. A w tym roku będzie można usłyszeć nie wokal Nelly Furtado z tego numeru, a to takie pojękiwania z tego numeru, czyli Timbalanda. Timbaland to jeden z headlinerów, jeden z głównych artystów, który pojawi się na Łódź Summer Festival. Zrobi to bardzo konkretnie 25 lipca. Ja tak sobie patrzę na jego setlisty z poprzednich koncertów i on tam się w ogóle nie szczypie, jeśli chodzi o to, co gra. Akurat Say It Right nie znalazłem, ale inne numery, przy których współpracował z Nelly Furtado, czy przy których współpracował z...

0: Justinem Timberlake'iem, Jay-Z, również jego numery mogą pojawić się, mogą, nie przesądzam, ale mogą pojawić się 25 lipca podczas Łucie Summer Festival. Na stronie tego projektu jest taki napis bardzo charakterystyczny w każdym możliwym miejscu: wejście za free. I to są bardzo dobre wieści, prawda? Damiano Dawid w Radiu SK, to są też dobre wieści. The First Time już za chwilę, a później w SC Sanach. Radio
1: SK. Reklama.
2: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
4: Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tak, tak, tak, tak!
7: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
6: Z weekendu w Manufakturze.
8: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: I po reklamie.

0: Naprawdę dobre tempo przed godziną 11 na antenie Radio SK, prawda? To Jazzy i Can't Deny It. Żebyście się nie zmachali, nie zmęczyli za bardzo, to na chwilę, dosłownie na chwilę, na 3 minuty i 10 sekund po godzinie 11 zwolnimy, bo będzie PZ i Hour, czyli świetne Dom nad Wodą. Zapraszam. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Living next

dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Living next

0: Smoky na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smoky Live in Łódź.
1: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
0: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
0: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Kastorama. Teoria i praktyka. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
6: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić

0: możliwości. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
3: Na ulicach, bez dużych korków, w paru miejscach samochodów jednak więcej, między innymi na Alei Włókniarzy, na wysokości Moto Areny. Samochodów też sporo na Bandurskiego od Krzemieńskiej w kierunku centrum, no i noga z gazu jak zwykle przed Niciarnianą jadąc od strony Widzewa. Jeśli chodzi o pogodę w Łodzi, no to będzie około 20 stopni maksymalnie, z przejaśnieniami, trochę chmur nad miastem. W regionie mogą pojawiać się burze, między innymi w Skarniewicach.
2: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nowy model Kia K4 w wersji kombi. Łódź Brzezińska 15.
4: 11 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie w Warszawie. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany, a na pokładzie były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały tam służby. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Na wschodzie i północy kraju spadło ponad 100 rosyjskich dronów. Ukraińskie siły wymierzyły też skuteczną odpowiedź, o której ze szczegółami teraz korespondent Eski Ołech Biłecki.
5: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
4: Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek. Kilkakrotnie pojawiły się też w popularnym kurorcie nad Soliną w Polańczyku. Właściciele pensjonatów są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać regionu.
6: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
7: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
4: A z turystami w Polańczyku nad Soliną rozmawiał Mateusz Chłystun.
8: SK Łódź News.
3: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Dokumenty do odebrania w urzędzie przez całą dobę. Automaty a la paczkowe mogą pojawić się w Łodzi, mówi radny Marcin Hęcz.
9: Ulica Smugowa tu się wydaje od razu pierwszym kierunkiem, ale przecież tak samo mógłby stanąć przy urzędzie. Czemu by nie wydawać bezpośrednio do automatu?
3: Radni złożyli interpelację w tej sprawie do prezydenta Łodzi. Strażacy z Bełchatowa w Łódzkiem w pełnym umundurowaniu trafili do basenu z zimną wodą.
10: Zimna woda?
11: Bardzo zimna.
3: Kąpiel to wieloletnia tradycja. Zaliczają ją awansowani i odznaczeni strażacy.
12: Co by wam tu? Już wiem. Hity na czasie. Będzie Imagine Dragons między innymi. Będzie Ed Sheeran i będzie numer, który przeżywa swoją drugą młodość, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A na początek PZ i Hour, bo tak obiecałem. 11:02 na zegarach. W ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

Ale Sobkowski, pojechałeś klasykiem, co? LP i Lost on You, hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Dzisiaj rano w poranku pojechali, bo jest zabawa, kim jest Jankes, prawda? W sensie, że Jankes nie wie, kim jest, a na Instagramie widać, kim jest i trzeba, on musi odgadnąć. I dzisiaj był, nie dość, że był Marcinem Gortatem, to jeszcze sam Marcin Gortat w ramach niespodzianki dla wszystkich zgromadzonych, no z wyjątkiem tych, którzy wiedzieli, pojawił się na antenie Radia SK, pojawił się w Eskowym studiu. Wszystko to możecie zobaczyć na naszym Instagramie, więc mocno polecam. Na naszym Instagramie też zabawa, bo do zgarnięcia są dwa zestawy z piłką z podpisem Marcina Gortata i jeszcze zaproszenia na ten mecz, który co roku ma miejsce. Gortat Team versus NATO Team Air Force. Ten już 13 czerwca. Wszystkie szczegóły na naszym Insta. Justin Bieber, Nick

0: aż Beauty and the Beats. Gram wesce już za moment, a później będzie obiecane Ed Sheeran.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Stelia w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na Going.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 000 zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i

0: aspiranckie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: I po reklamie.

0: Gone. David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. To hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. No już ich prawie nie ma. Mamy jedne z ostatnich, naprawdę. Bilety na piątkowy koncert TAKO na PGE Narodowym. Jutro takie podwójne zaproszenia będziemy mieli. Trzeba będzie nas złapać na ulicach Warszawy. Więc jeśli ktoś z Was ma ochotę na taki spontan, tak na turbo ostatnią chwilę na ten koncert się wybrać, ten niech nas słucha od rana. No i może też warto na naszego Instagrama zerkać od czasu do czasu. Calvin Harris w Radiu SK. Już za chwilę, później Bletka.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
7: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
6: To co tam masz na tej swojej liście hitów?
7: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne, kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie croissantów.
6: Ambitnie! Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
7: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni.
8: Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
6: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.lockie.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
7: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
9: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
10: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
12: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Bausa, Magnetic w Radiu SK. Cześć, przychodziłem przed godziną 16.
1: Cześć.
0: Łukasz Duńczyk. Słuchajcie, cieszcie się z obecności Łukasza Duńczyka, który będzie z wami między 12 a 15, bo on jeszcze nie zrobił szkolenia z cyberbezpieczeństwa i za chwilę go nie dopuszczą.
1: Właśnie jest szansa, że jutro tutaj nie przyjdę, bo nie mam zaliczonego.
0: Dobrze, zaliczamy kolejne godziny hitów z Łukaszem Duńczykiem, Selena Gomez i Marshmello Wolves od niego. Przed chwilą Bausa, a ode mnie to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radio SK po 18. Michu Sobkowski, wielkie dzięki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jendraszek.pl i wszystko jasne.
4: TPO.pl. TPO.pl.
5: Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
4: TPO.pl.
5: Podpisz umowę online na TPO.pl.
6: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
7: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
6: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
7: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
6: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
7: Tu woda ma moc.
8: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
9: Tak, tak, tak, tak!
10: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
9: Z weekendu w Manufakturze.
11: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
12: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku, PL.
13: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku, PL.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
16: I po reklamie.
17: W paru miejscach trochę większy ruch na drogach w Łodzi. Zwalniamy na Alei Palki przed rondem Solidarności. Zachodnia, okolice Ogrodowej też zwalniamy. No i na Żeromskiego przed Mickiewicza. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 20 stopni z przejaśnieniami. W regionie mogą występować burze, m.in. w okolicach Rawy Mazowieckiej oraz Skierniewic, więc tam nie radzę parkować w okolicach drzew. Bezpiecznej drogi.
18: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi Jakub Krzyżak.
19: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
20: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek.
19: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
21: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy.
19: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
18: Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin będą w bazie w Polsce, potwierdza szef MON. Polska zamówiła od amerykańskiego koncernu 32 samoloty. Część z husarzy jest jeszcze w USA, szkolą się na nich polscy piloci. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób.
0: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu tężenia amoniaku spadły.
18: Relacjonuje Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej, a do szpitala trafiły 3 osoby.
4: SK Łódź News.
22: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W tę sobotę bieg ulicą Piotrkowską, Rossmann Run. Kierowców czekają utrudnienia, zapowiada dyrektor biegu Jacek Chmiel.
23: Najtrudniej będzie przeciąć ulicę Piotrkowską. Proponuję objeżdżać to ulicą Północną, Rydza Świmiegłego, Broniewskiego i przez rondo Lotników Lwowskich.
22: Trasa będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 18-21. Od 19 nie będzie można jej przecinać. 13 tysięcy biegaczy stanie w sobotę na starcie 10-kilometrowego biegu.
24: Nareszcie, już czwartkowe popołudnie i za chwilę weekend, co jest ostatnia prosta. No i nareszcie też będzie, czyli nowy hymn męskiego grania prosto ze szczytu gorącej 20 Radia SK. A tak poza tym, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Herbaty, także ja polecam teraz sobie przerwę w pracy zrobić na taką herbatkę i ploteczki ze znajomymi. Czemu nie? 3 po 12. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: hit zawsze na czasie. Oli Mars i Rizzle Kicks w Radiu SK, 19 minut po 12. Jest nowa metoda oszustwa. Na pizzę pewna pani w Rzeszowie chciała wyłudzić pieniądze z pizzerii. Zamówiła pizzę przez znaną aplikację i gdy ta pizza do niej przyjechała, otworzyła pudełko i uwaga, zrobiła zdjęcie tej pizzy, przerobiła to za pomocą sztucznej inteligencji i usunęła z tej pizzy salami. I potem złożyła reklamację, że ej, to nie jest ta pizza, którą ja zamawiałam, domagam się zwrotu kosztów. No i ci właściciele tej pizzerii tak popatrzyli na to zgłoszenie, na to zdjęcie i zobaczyli, że coś jest nie tak, że to AI tak dziwnie to zdjęcie przerobiło, bo pudełko było dziwnie zniekształcone, stół wyglądał nienaturalnie, no i się domyślili, że coś jest nie tak, że to jest próba oszustwa, no i ta pani pieniędzy za tę pizzę jednak nie dostała, słuchajcie. Dziwne, że ona nie wpadła na pomysł, że może jednak warto by było to salami zjeść, to wtedy by to bardziej wiarygodnie wyglądało. No i to jest, jakby nie patrzeć, zaleta sztucznej inteligencji, słuchajcie, bo dzięki niej oszuści stają się trochę mniej inteligentni.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i plażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.

salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega

0: rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo

0: programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: I po reklamie.

0: ale miło się zrobiło. One Republic w Radiu SK, gramy hity na czasie. Miło się zrobiło nie tylko dlatego, że SK takie fajne hiciory gra, ale też dlatego, że na stole same pyszności dzisiaj. U Magdy, naszej słuchaczki, która nagrała głosówkę.
1: Cześć SK, skoro dzisiaj jest dzień herbaty, to ja, u mnie oczywiście herbata zielona. I dzisiaj tak skromnie do herbatki serniczek, oczywiście własnej roboty.
0: I jeszcze skoro mamy czwartek przed 13, to zakładam, że domownicy pewnie w pracy albo w szkole. Magda ma spokój, nikt nie mówi jej nic nad głową, nikt nie podjada, żyć nie umierać. Więc ja mam pytanie do was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co miłego u was się dzisiaj wydarzyło? Może jakoś tak się udało wcześniej wstać, że mieliście rano czas, żeby w spokoju w domu wypić kawkę? Może szefa w pracy nie ma i jakaś taka bardziej luźna atmosfera? A może klienci jacyś wyjątkowo zabawni? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co tam u was miłego? A ja za chwilę gram dalej hity na czasie.
2: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji.

0: opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: I po reklamie.

0: Thomas Gray pasuje do kolejnej przerwy na kawkę i też dodaje energii. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, co was dzisiaj miłego spotkało. No i Patrycja dzisiaj ma bardzo miły czas, bo jest z siebie dumna, zrobiła bardzo fajny prezent.
1: Dzisiaj 12 urodziny mojego syna. W związku z tym, że mąż jest na wyjeździe, sama osobiście złożyłam mu fotel gamingowy. I co lepsze, udało się. Jestem z siebie dumna.
0: To ja, Patrycja, życzę z okazji urodzin twojego syna. Tobie życzę, żebyś jak najdłużej była dumna z tego fotela, no bo w najbliższym czasie może być trochę trudno zagonić syna do nauki.
2: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
19: Po południu w Łodzi około 20 stopni z przejaśnieniami. Opady deszczu raczej nie wchodzą w grę, mówią synoptycy, a podmuchy wiatru, one będą się wzmagać. Ciśnienie też jest podwyższone i cały czas idzie do góry. A jeśli chodzi o temperaturę, no to ona będzie rosnąć. W weekend możemy liczyć nawet na 26 stopni, no a w przyszłym tygodniu synoptycy prognozują 29 kresek w Łodzi.
18: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nowy model Kia K4 w wersji kombi. Łódź Brzezińska 15.
20: 13. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek informacja z ostatniej chwili. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, były szef serwisu cinkcierz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski, a chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla, a wśród zatrzymanych jest dwóch polskich obywateli, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
21: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
20: A zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia. Policja ani strażacy nie musieli interweniować.
22: Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przygotowaniu tak zwanego zaplecza gaśniczego na wypadek wystąpienia pożaru bądź wycieku paliwa.
20: Mówi kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
23: SK Łódź News.
19: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Będzie nowy sprzęt dla WOPR-u w Łódzkiem.
0: Platformę ratunkową do skutera wodnego. Dodatkowo zakupione zostaną łodzie wesłowe typu PL.
19: Wylicza Łukasz Berlanka z WOPR-u w Radomsku. Projekty realizowane będą dzięki budżetowi obywatelskiemu. Łódź szykuje ogromne święto dla najmłodszych. 31 maja Stary Rynek i Park Staromiejski zamienią się w Miejski Dzień Dziecka.
1: Wystąpi Czesław

0: Mozil razem z całą zgrają uśmiechniętych dzieciaków.
1: Mówi Alicja Kowalska z LCW. Początek o 12.
2: Informacja z ostatniej chwili. Polski internet znowu zapłonie. YouTuber Łatwogang ogłosił, że jutro startuje z kolejnym streamem. To jest ten Łatwogang, który podczas transmisji na żywo zebrał 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. A jak ten nowy stream będzie wyglądał, o co chodzi, to ja wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jusqu'à où?

Jedziemy tam, gdzie nas konie porwą, razem z Gipsem. Hit idealny do samochodu, jak tego dobrze się słucha. Jeszcze z zimnym łokciem. Tak wam gra Radio SK. To są czwartkowe hity na czasie, ale teraz samochód zamieniamy na rower. Słuchajcie, już wiadomo, czym będzie żył polski internet przez najbliższe dni. To już oficjalna informacja. Łatwogang rusza z kolejną transmisją na żywo. Przypomnę, to jest ten wielki gość, który poruszył cały polski internet, bo wszyscy śledzili jego 9-dniową transmisję na żywo na YouTubie, podczas której słuchał disu na raka od BDS-a i zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka z fundacji.

0: Fundacji Cancer Fighters. Przypomnę, udało się zabrać ponad 280 milionów złotych, a teraz Łatwo Gang idzie za ciosem i ogłasza kolejną transmisję na żywo, bo już jutro rusza w podróż rowerem przez całą Polskę. Będzie to wszystko transmitował na żywo na YouTubie, a cel jest szczytny.
1: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
0: I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwo Gang zdąży dojechać do Gdańska, to uwaga! Potem następnego dnia jedzie z Gdańska do Zakopanego rowerem. I coś czuję, że wtedy też się wszystko uda pobić. I coś czuję, że przez najbliższe tygodnie Łatwo Gang tak będzie sobie podróżował rowerem po całej Polsce. Trzymamy kciuki.

0: Reklama. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
5: Tak, tak, tak, tak!
6: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
5: Z weekendu w Manufakturze.
7: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udol.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out!
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: zawsze na czasie od Lady Gagi. Słuchacie Radia SK i przejmujecie naszą antenę, bo ja was przed chwilą zapytałem, co miłego was dzisiaj spotkało. No i Magda ma tak miły dzień, jest tak fajnie, że nawet sprzątanie w domu nie jesteś w stanie zdenerwować.
1: Cześć SK, od dzisiaj mam urlop. W sobotę komunia syna, więc przed komunią trzeba było wziąć urlop. Po komunii wiadomo też, no, trzeba dojść do siebie. Więc dzisiaj i wstawało się fajnie, i sprząta się fajnie, i muzyki na słuchawkach słucha się fajnie.
0: Magda wzięła urlop na komunię, czyli możemy pozazdrościć, bo to będzie urlop podwójnie płatny. Radio
2: SK. Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
9: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
17: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: I po reklamie.

0: I to jest właśnie popołudniowy chill. Z Eską nie ma się czym stresować, nawet jeśli czwartek daje w kość. Iben, to są hity na czasie. Gramy wam takie dobre, relaksujące numery i załatwiamy wam bilety na najlepsze koncerty tego sezonu. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Nikola w tej sprawie.
1: Cześć Eska, mam do was pytanie. Chciałabym sprawić mojej przyjaciółce prezent na koncert Taco Hemingwaya w sobotę. I słyszałam, że rozdajecie bilety, ale nie wiem co, gdzie, kiedy i jak, więc jeśli macie jakieś informacje, to dajcie znać.
0: No to ja już daję znać, bo jutro tylko w Radiu SK będziemy mieli dla was ostatnie bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. A gdzie będzie można te bilety znaleźć? Na ulicach Warszawy. Gdzie dokładnie? To jutro warto słuchać Radia SK po godzinie 9 i obserwować nas na Instagramie, bo tam się będą pojawiały podpowiedzi i być może do Nikoli i do kogoś z was trafią bilety na koncert Taco Hemingwaya, a tych biletów mamy sporo, bo jak wiecie, najlepsze imprezki, najlepsze koncerty zaczynają się w SC.

0: 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Łodzi robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl. To się opłaca.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Łukasz Bogdan, dzień dobry. Mamy już czwartek, 21 dzień maja. Na termometrach dzisiaj bardzo przyjemna temperatura w okolicach do 20 stopni, 22. Podobna aura ma nam towarzyszyć przynajmniej do soboty. Bez opadów deszczu, więc możecie planować już naprawdę fantastyczne dni. Wieczór też przyjemny na wycieczkę rowerową albo delikatny spacerek. A co na łódzkich drogach? Ciasno m.in. na Żeromskiego. Mijajcie również skrzyżowanie Marszałków, Włókniarze od 6 sierpnia do Srebrzyńskiej oraz Rondo Solidarności.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje ze Szczecina na początek. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala. Do tragedii doszło na terenie jednego z internatów, gdzie spożywali alkohol. Mundurowi byli po służbie, wszczęto już śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę, a o szczegółach Bartek Łojewski.
19: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne.
18: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Jutro na stacjach kilka groszy taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, a oleju napędowego 6 zł i 91 groszy.
0: SK Łódź News.
17: Łukasz Bogdan, zapraszam. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości.
20: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
17: Mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. A 31 maja o 12 w Łodzi rozpocznie się Jarmark Wojewódzki. Nie zabraknie koncertów i atrakcji dla najmłodszych.
21: Agata, ja powiem wszystkim, co ty zrobiłaś przed chwilą, zanim co weszliśmy zrobiłam? Na antenę. Słucham. Słuchajcie, Agata ziewnęła. Ziewnęła.
18: To jest sposób, żeby się naładować.
21: Tak, to słuchajcie, czasami bywa, że się ziewać chce w pracy. To ja zrobię wam wszystko, żebyście, tak jak Agata, nie ziewali. Swedish House Mafia na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. A tak poza tym to mam bardzo ważny komunikat do wszystkich. 3 minuty po godzinie 14 w czwartek, a więc co?
22: Dobrze jest
21: No oczywiście, że jest dobrze. Weekend już tuż, to już jest popołudnie. Peja i Slamsa, tak, to za chwilę.

0: No oczywiście, że dobrze jest. Wolne popołudnie zbliża się wielkimi krokami. Wieczór wiosenny też się zbliża. A SK gra takie hity zawsze na czasie. Peja i Slamsa, tak, już 18 minut po godzinie 14. A ja mam świetnego sportowego newsa. Wielki sukces naszej tenisistki, która właśnie zrobiła coś po raz pierwszy w karierze. Maja Chwalińska przeszła kwalifikacje i właśnie awansowała do French Open. Na tym turnieju zagra też Iga Świątek oczywiście, która jest jedną z głównych faworytek. No a na stole kosmicznie wielkie pieniądze. Tegoroczne French Open przygotowało rekordową sumę nagród dla zawodników. Uwaga, zwycięzcy singla otrzymają po 2 800 000 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 12 milionów złotych. Także coś czuję, że te trenerzy naszych tenisistów raczej nie muszą ich dwa razy namawiać, żeby poszli na dodatkowy trening.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym

0: hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.

0: Byli tacy zdenerwowani. My już się psychicznie nastawiamy na powrót do domu. To są właśnie hity na czasie. Już za 21 minut będzie godzina 15. A tymczasem, słuchajcie, przedziwna sytuacja dzieje się w Gostyniu, bo tam sąd przeniósł się do kina. Trwa proces w sprawie jakiejś tam afery, już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie, oskarżonych jest aż 79 osób, dlatego sąd stwierdził, że przeniesie obrady z sali sądowej do sali kinowej, bo w budynku sądu nie wszyscy by się zmieścili, więc wszyscy sobie siedzą teraz w kinie. Słuchajcie, to jest genialny pomysł. Ja uważam, że w ogóle państwowe urzędy też się powinny do kina czasami przenieść, prawda? Bo czasami tyle człowiek czeka, aż się nasz numerek na ekranie wyświetli, że nie jeden film byśmy w tym czasie obejrzeli.
1: Reklama.
2: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
3: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optyk Łódka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optyk Łódka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Nowy Sombr na antenie Radia SK to są hity na czasie, a od piątku dzieli nas już tylko jeden powrót do domu. A do domu będą was odprowadzać Pirowski i Pawełek. Pawełek już w studiu.
1: Dzień dobry, z wielką przyjemnością odprowadzę każdego.
0: No właśnie, Pirowski za chwilę dołączy, ale my już mamy plany na weekend, na początek weekendu.
1: Już mi zaplanowałeś wszystko?
0: No oczywiście, słuchaj, już wiem, że od 20 te plany się zaczną, jutro.
1: To opowiadaj mi.
0: I jak zawsze w każdy piątkowy wieczór na antenie Radia SK kultowe pasmo SK Live Remix. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem klasa. Najlepsi producenci przejmują naszą antenę. Kto tam jest na liście?
1: Armin Van Buuren zawsze o 22, ale z tego co wiem, to Giuseppe Ottaviani przygotował dla nas specjalny mix tylko dla Eski i jutro po 23 będzie.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Będzie też Bausa, którego znacie z hitu Magnetic na antenie Radia Eska. I wiem, że ten hit w czasie Wrzuć na luz na pewno dzisiaj w Radiu Eska się pojawi.
2: Radio Eska. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
8: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
11: ABM Jędraszek. Okna i drzwi na lata, a nie na jeden sezon. Wybieraj mądrze, stawiaj na sprawdzoną polską markę i najwyższej klasy design. abm-jędraszek.pl. I wszystko jasne.
12: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, Serenada, Aquapark Fala oraz Bioven. Honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent Miasta Łódź Hanna Stanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
13: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torbasmaku.pl.
14: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i

0: Korzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
3: No to wjeżdżam na Łódzkie ulice, niestety ciasno na Piłsudskiego, od Wodnej do Kopcińskiego, podobnie na Konstantynowskiej. Omijajcie też Legionów przy Włókniarzy. Od 6 sierpnia tutaj niestety chwilkę dłużej trzeba będzie poczekać na swoją kolej. Na termometrach całkiem przyjemnie, 20 stopni aktualnie. Niewielkie chmury na horyzoncie, ale padać nie powinno. Najbliższe dni przyniosą dużą ilość słońca i właśnie temperaturę w okolicach 20 kresek. I co najważniejsze, do soboty parasol nie będzie nam potrzebny.
2: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nowy model Kia K4 w wersji kombi. Łódź Brzezińska 15.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. W jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. Zatrzymano dwie kobiety.
5: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
4: Mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Na razie nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. A o szczegółach Grzegorz Mich.
6: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
6: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
4: A Zbigniew Ziobro jest teraz w USA, wcześniej był na Węgrzech. Awans polskiej tenisistki w Paryżu, Maja Chwalińska, awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po wygranej w 3. rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5.
8: SK Łódź News.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Dziś rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z Łódzkiego świętowały, integrowały się i wymieniały doświadczeniami. Przekonywało, że na co dzień nie zawsze jest łatwo, ale warto poświęcić czas i siły, by dobrze wychować dzieci z pieczy zastępczej.
9: Na tym to polega, żeby przygotować ich do życia, żeby sobie poradziły.
10: Każdy dzień jest wielką radością i pociechą w ogóle, że możemy dawać komuś szczęście, a ktoś nam to szczęście oddaje.
3: W Łódzkiem jest ponad 3600 rodzin zastępczych i 53 rodzinne domy dziecka.
11: W Radiu SK. 2:15 w SC i Mans Zermel Low, który już na was czeka z hitem Heroes, później Justin Bieber i Nicki Minaj, Damiano David z Tylą, no i Macklemore z Ryanem Lewisem. Dużo duetów przed nami, my też w duecie. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Dobry, pięknie, witamy, czwartek.
1: Ja myślałem, że witamy Pirowski i Pawełek.
0: Czwartek. Naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Pięknie witamy, ale witamy też czwartek porą popołudniową. Od razu się zastanawiam, czy czwartek to dla was taki dzień, który zwiastuje już piątek i właściwie czwartek to mały piątek, czy może jednak czwartkowi bliżej do środy?
1: Moim zdaniem, czyli Pawełka, bliżej jest do środy. Bo jednak w czwartek nie wiadomo, dlaczego jest najwięcej roboty. Chyba ze wszystkim,
0: Pawełku,
1: trzeba się wyrobić przed
0: dlatego
1: weekendem.
0: Dlatego zawsze wolę zapytać naszych przyjaciół, wiesz?
1: To przepraszam, to pytaj przyjaciół.
0: No to właśnie zapytałem przyjaciół. Odpowiedzieć możecie, zapraszamy serdecznie SMS-em pod 664 402 302, co by też pokazało wasze plany na weekend. A takie lubimy czytać.
1: No i głosóweczki na eskowym Messengerze także są pożądane, tym bardziej, że mamy eskowe gadżety, ale także jeszcze nasz merch popołudniowy Pirowski i Paweł.
0: I Warsaw Saints, jeżeli macie braki w szafie. Już mówię, co w naszym dziale tekstylia znajduje się. Po pierwsze, trzy rodzaje skarpetek z różnymi tekstami waszych ulubionych piosenek, ulubionych artystów. Po drugie, bluzy. One są oversize'owe, wyglądają bardzo dobrze na ciele żeńskim, jak i męskim, jak i w ogóle na ciele.
1: Na moim nie, bo ja po prostu nie mam do nich figury.
0: Dlatego, Pawełku, przygotowałem również coś takiego, co się nazywa t-shirt. Co prawda, jak go ubierasz, możesz robić za wielki żagiel i od razu chcecie wysłać na Mazury.
1: Dokładnie.
0: Zapraszamy serdecznie, to wszystko jest dla was.
2: Radio SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
2: Pobierz apkę Radio SK
3: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik.
12: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
13: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
14: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
15: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
14: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
22: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowe.

0: rozczarowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
2: I po reklamie.

0: Tate McRae i Greedy w Radiu SK. Już 29 minut po godzinie 15. Dzień dobry, po trzykroć dzień dobry.
1: Dzień dobry i Pawełek, cześć.
2: No właśnie.
0: Powiedzieliśmy tutaj... cześć w tym samym czasie, Pawełku.
2: Cześć.
0: No nie, to teraz właśnie...
2: Teraz już nie.
0: Poczekaj, na 3-4. 3-4. Cześć.
2: No, a za szybko.
0: Powinieneś mnie znać zawsze, że przyspieszam sprawy. 3.
2: Tak słyszałem na mieście właśnie.
0: Pawełku, to bardzo nie był niemiły komentarz. Na pewno nie do podzielenia się nim publicznie, chciałem
2: Dlatego
0: powiedzieć.
2: Dlatego płynnie przejdźmy może do Eweliny, która opowie nam o swoim fantastycznym weekendzie.
0: Nie bardzo, bo się zagęściło w studiu, Pawełku.
3: Witam panowie. No tak a propos tego czwartku, no, to dla mnie taki mały piąteczek, bo jutro dzień wolny, no i lecimy w weekend wyjazdowy z koleżankami. Pozdrawiam.
0: Ja cię kręcę. Mm-hmm. A co chciał Pawełku, chciałbyś dołączyć? Radio SK. Bo widzę, że się trochę kolega rozochocił.
2: No, czekam na zaproszenie.
0: No to troszeczkę pewnie poczekasz, Pawełku. Ale wy nie musicie czekać na Kaigo.

0: Try od Pink. Na antenie Radia SK mamy 23 minuty przed godziną 16 i sprawdzamy, czy w czwartek bliżej jest wam do środy, a może jednak z planami bliżej już do piątku. A teraz od Diany najlepszy dowód na to, że piątek to najfajniejszy dzień tygodnia.
1: No cóż, piątek to jest najgorszy dzień tygodnia, bo w piątek nadrabiam cały tydzień, więc pozdrawiam wszystkich.
2: Ja Dianę rozumiem.
0: Diano, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, życzymy, żebyś nadrobiła jak najszybciej i żeby weekend był wolny. Ale na pewno będzie ten weekend dobrze ubrany, bo wyślemy ci nasz zawodowy eskowy t-shirt z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Ponoć takie przyjemności sprawiają, że robota idzie szybciej.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
10: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień mamy w Media

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
8: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik.
8: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków.

0: Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Another i Talk to You, który zagraliśmy w Radiu SK 5 minut przed 16.
1: No i za chwilę oczywiście w SC News, a tuż po 16 coś, co ostatnio kochacie najbardziej, czyli
0: Mamę i Tatę?
1: Hymn męskiego grania tegoroczny, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.

0: Reklama.
1: To już piąte urodziny Nicziarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Nicziarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
2: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
3: Nie, Basiu. Chciałbym w maju zwiedzić trochę łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
2: To wsiadaj w pociąg. W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
3: Darmową?
2: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ul.pl.
3: Słusznie. Na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
2: To co? Kawka na drogę?
3: I to dużo. Musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
4: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
5: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
7: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
6: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Wyjeżdżamy na Łódzkie ulice. Niestety ciasno na Włókniarzu od Struga do Legionów, podobnie na Kopcińskiego przez Zelwerowicza. Rondo Solidarności też się mocno przytyka. Omijajcie Konstantynowską przy Alei Unii oraz Zieloną przy 1 maja. 19 stopni na termometrach, niewielkie chmury krążą nad miastem, ale padać raczej nie powinno. A co przyniosą najbliższe dni? Jutro, podobnie jak dzisiaj w okolicach 20, z dużą ilością słońca. Podobnie ma być w sobotę, więc najbliższe dni naprawdę wyglądają bardzo, bardzo dobrze w Łodzi.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra Itamar Ben-Gwira, szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. Do MSZ-u wezwano także charge d'affaires Izraela w naszym kraju. A o szczegółach Michał Skolimowski.
17: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
18: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
17: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra, stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju.
16: A resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło więzienie i jest już w drodze do Turcji. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą stan

0: Lista osób niepożądanych w naszym kraju.
1: Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło więzienie i jest już w drodze do Turcji. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą stan.

0: I jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić, dlaczego kierowca nie próbował hamować, ale nie tylko.
1: Czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych?
0: Powiedział Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. Od ofiar pobrano próbki na obecność alkoholu i środków odurzających. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu tego roku, a wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy.
2: SK Łódź. Sport.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. 13 tysięcy biegaczy stanie już w najbliższą sobotę na starcie 10-kilometrowego biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Już od godziny 12 na wszystkich czeka miasteczko biegowe na dworcu Łódź Fabryczna.
4: Pełne atrakcji i różnych aktywności. Będzie to miejsce integracji i zabawy. Będą strefy relaksu, liczne konkursy z nagrodami i rywalizacje sportowe.
3: Zapowiada Monika Kaczyńska. O godzinie 18.30 oficjalną rozgrzewkę dla biegaczy poprowadzi sama Ewa Chodakowska. Szczegóły na biegpiotrkowska.pl.
2: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć
2: na
5: luz!
2: W radiu SK.
6: Minuta po godzinie 16. Za moment w waszych głośnikach David Guetta i Sombr. Będzie też Tiesto z Jonas Blue, ale zaczniemy hymnem męskiego grania tegorocznym, a zatem najnowszym hitem Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. Nareszcie! Tu Pirowski.
7: Tu Paweł. Dzień dobry.
8: Nareszcie!

0: Memories, David Guetta i Kid Cudi na naszej antenie. 14 minut po 16 w Radiu SK. Pięknie witamy, Pirowski.
1: Pawełek, dzień dobry. No i Żanetka.
0: No Żanetka, zanim Żanetka, to zapytam ciebie, Pawełku, czy ty już grilla odpaliłeś w tym roku, albo przynajmniej może ktoś cię zaprosił na grilla?
1: Nie odpaliłem, bo nie odpalam, a zaproszeń nie dostałem, bo nie dostaję.
0: Ja to wszystko rozumiem, no to od Żanetki też nie dostaniesz.
2: Witam, witam, dzień dobry. Czwartek to już taki trochę piąteczek dla mnie. Bo w piąteczek będzie grill, ma być ciepła pogoda. No a ja już zaczynam peklować mięsko, zaczynam już przygotowywać powoli wszystko na grilla, żeby jutro móc sobie odpocząć. Pozdrawiam.
0: No ale żeby szukać jakichś pozytywów w Pawełku, to mam wrażenie, że trochę cię ja zgrillowałem. Radio SK. Czekam na odwet.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe.

0: super niskich cenach.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
6: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
7: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Masz to Brico.
9: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena Łódź, ulica Rokicińska 190.
14: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To już piąte urodziny Niciernianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Nicierniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
17: I po reklamie.

0: Lady Swims, Bad Dreams w Radiu SK. 27,5 minuty po 16. Dzień dobry po południu, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek i od razu zaglądamy do Pauliny, która zajrzała na nasz eskowy messenger i wysłała głosóweczkę.
2: Cześć, słuchajcie, ja swój czwartek mogę już uznać za odbębniony i odtrąbiony, bo właśnie wyszłam od dentysty i wzięłam sobie dodatkowo znieczulenie. I pomimo tego, że znam zdecydowanie milsze i przyjemniejsze sposoby, żeby się znieczulić niż igła, to i tak uważam, że to znieczulenie to były najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Pozdrawiam.
0: No i muszę powiedzieć, że jest to najlepiej brzmiący głos po dentyście jeszcze w trakcie trwającego znieczulenia, jaki słyszałem w całym swoim życiu.
1: Ja po znieczuleniu to...
0: Pawełku, ja mam wrażenie, że tobie to znieczulenie jeszcze nie zeszło, mimo że u dentysty byłeś rok temu. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, teraz w waszych głośnikach.

0: Friday Night to Jazzy w Radiu SK 25 minut przed 17. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: No, nie piloci samolotu, ale za moment...
1: O, mi się kiedyś marzyło.
0: Żeby zostać pilotem? Mm-hmm. I co się, Pawełku, stało, że pilotujesz aktualnie antenę Radia SK?
1: Że jednak trochę boję się latać, więc no, pilot, który boi się latać, nie wiem, czy to był najlepszy pomysł wtedy, no.
0: No, Pawełku, być może wtedy jest 3 razy bardziej ostrożny. Może omijałbyś wszystkie turbulencje. Z lotami jest tak, że zanim się wyleci, no to wchodząc na dowolne lotnisko na świecie, jeden z pierwszych widoków to gigantyczna tablica odlotów, czasem nie jedna, a nawet kilka. Mnóstwo kierunków, mnóstwo różnych destynacji i godzin odlotów. Człowiek jak patrzy, to zaczyna marzyć, gdzie by mógł ewentualnie jeszcze polecieć. I na tym samym etapie jesteśmy w zabawie lot...
1: Odlot ściśle tajny, tak jest, ponieważ nie mamy pojęcia, my także, dokąd leci nasza ekipa z Jankesem, Kamą i Wiktorem na czele. Dowiedzą się dopiero na lotnisku, prawdopodobnie szukając tej destynacji na tablicy odlotów. Jeszcze możecie się do tej zabawy zgłosić za darmo w naszej aplikacji. Jeżeli nie możecie natomiast się doczekać

0: by poznać odpowiedź na pytanie, co to za kierunek wymyśliliśmy, no to są sposoby, żeby to rozszyfrować.
1: Jakie to są sposoby, Pawełku? Zapytałbym od razu.
0: A to na przykład nasz kapitan, który jest bardzo przekupnym kapitanem i za parę groszy daje nam podpowiedzi.
1: Za łapówkę zrobi wszystko, tak. Mówiliśmy nic nie mów. Kapitanie. Ktoś przyszedł, dał dychę i no macie podpowiedź.
0: Ja mam piątaka teraz, ale chyba da się namówić.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
1: Ale region 300 czego? 300 czego?
0: 300 czego?
1: Ja może 300 wiem, powodów do szczęścia, 300 powodów do uśmiechu.
0: 300 lotnisk może.
1: 300 lotnisk, być może. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli potraficie odpuścić kontrolę i dać się porwać przygodzie, to ta zabawa jest dla Was. Zgłaszacie się
0: w darmowej aplikacji Radia SK.
1: I tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Jeśli chodzi o te muzyczne, to mamy dla Was też inny plan. Plan B, ale to już po krótkiej przerwie.
3: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
4: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: I po reklamie.

0: Olivia Rodrigo, ta pochodząca ze słonecznej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, umilała nam czas w ostatnich minutach numerem zatytułowanym Drop Dead na zegarkach. W Radiu SK mamy teraz 4 minuty do 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten, a za moment w Esce zaczynają się news.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Tak, tak, tak, tak!
11: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
10: Z weekendu w Manufakturze.
12: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
13: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
14: Uwielbiam rysowanie.
15: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
16: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
17: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
19: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Castorama.
22: Teoria
20: i praktyka.
22: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
25: Małckie ulice. Niestety czekamy na rewolucji przy POW. Podobna sytuacja również na Pomorskiej. Więcej aut też na Konstantynowskiej w okolicach 1 maja. To przy Zielonej, nie najlepiej na Żeromskiego, od Kopernika do Politechniki. Komu się spieszy, niech omija również Bandurskiego, od Wygodnej do Włókniarzy. No wygodnie tu niestety nie jest. Co z pogodą w ciągu najbliższych dni? Mam same dobre informacje. Duża ilość słońca i bez opadów deszczu. Jutro, podobnie jak dzisiaj, powyżej 20 stopni. Podobnie ma być pięknie i słonecznie w sobotę.
24: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nowy model Kia K4 w wersji kombi. Łódź Brzezińska 15. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Powiedz, co się dzieje na miejscu?
1: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
0: Uruchomiono procedurę ekstradycji do Polski. Chodzi o Marcina P., poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Były szef serwisu cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Wyrządził swoim klientom szkody o wartości ponad 185 milionów złotych.
2: W rzeczywistości te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. W sprawie poszkodowanych jest co najmniej 5 tysięcy osób. Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Miasto znalazło się w ofercie jednego z największych operatorów wakacyjnych skierowanej do mieszkańców Wysp Brytyjskich.
3: Dzięki zagranicznym gościom jakoś istniejemy.
4: Anglojęzycznych jest sporo, ale jakich to są narodowości? Czort wie kto.
21: Czasami jacyś Indonezja czy Hindusi.
0: Mówili górale, a przez konflikt na Bliskim Wschodzie, w przeciwieństwie do poprzednich lat, górale spodziewają się niewielu gości z Półwyspu Arabskiego.
26: SK Łódź News.
25: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na Żgowskiej w Łodzi praca utknęła. Sytuacja na miejscu zaczyna budzić coraz większe emocje. Jak tłumaczy jedna z mieszkanek, droga została rozkopana, a ruch w tym rejonie jest niebezpieczny.
27: Kierowcy wjeżdżając na chodniki jeżdżą z prędkością światła i nie liczą się z tym, że idą po nich piesi. Nikogo nie ma. Nikt po prostu nam nie pomaga.
25: Wcześniej zerwano asfalt i odsłonięto starą nawierzchnię, co dodatkowo skomplikowało pracę. Tysiące pszczół przy jednym z bloków na Redkini. Całą sytuację wojewódzkiemu związkowi pszczelarzy zgłosiła mieszkanka osiedla. Rój trafił już do nowego ula.
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
30: Wrzuć na luz!
31: Już 2,5 minuty po 17:00 za kilka chwil spotkanie z panią Jadzią, między innymi na naszej antenie, a wcześniej spotkanie z najlepszymi hitami na czasie. Pierwszy z nich Turn the Lights Off już za moment, potem Taylor Swift ze swoją Elizabeth Taylor, będzie Lady Gaga i Dawid Podsiadło.
32: No i byśmy
31: coś, Pawełku, jakiś program ukręcili. Witamy pięknie.
32: Dzień dobry.

0: fajnie by było.
1: Tak się skojarzyło.
0: Ja to rozumiem, pani Jadziu, że się pani to skojarzyło, ale żeby nazwać panią świętym Mikołajem, musiałby się pojawić jeszcze jeden element. To znaczy przynajmniej na wiele, wiele lat naszej współpracy, przynajmniej jeden prezent dla chłopaków. Wtedy moglibyśmy w Jadzi zobaczyć.
1: Taką właśnie. Można z tego.
0: Co można?
1: Można taką z baty założyć.
0: Można z baty założyć. Zapraszamy bardzo serdecznie, rozpoczynamy zabawę, teraz już na poważnie, bo za moment wygracie element naszego popołudniowego merchu. Co Pawełek trzyma w ryjku?
2: Instaluję przedmiot, a wy dzwoncie 664-402-302. Jadzio, po twoje,
1: aha. Naklejasz i coś znika.
0: Naklejasz i coś znika. Taka to podpowiedź. No ciekawe, czy wam pomoże. Dzwońcie do nas pod 664-402-302, a my odbieramy pierwsze wasze połączenie.
2: Oj,
0: dzień dobry.
2: Halo.
3: No cześć.
2: No cześć.
4: Patryk z tej strony.
0: Cześć Patryku.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani Jadziu, kochaniutka moja.
0: Nie twoja, tylko moja na razie jeszcze. Proszę mi się tutaj do Jadzi
4: nie... Przez chwilę.
0: No dobra, przez chwilę mogę oddać Jadzie na momencik. Jadzia się zgadza, bo tak rozmawia dwóch dżentelmenów o kobiecie, a nie pytają o zgodę.
1: Tak, i no. Będziesz się zamieniać.
0: Jadzia,
1: teraz.
0: Którego wybierasz?
1: Ja nie, nikogo nie wybieram.
4: Mnie, to jest wszystko.
1: No, Pawełka wybiera. No. Zanim, a on zobacz, jaki jest biedny, musi to trzymać.
0: Zanim wylądujemy w wannie z kisielem i zawalczymy o panią Jadzie, to wcześniej zawalczmy o nagrody. Patryku, to jest twój czas, proszę bardzo.
4: Czy to coś związane z medycyną?
2: Tak, tak, tak, potwierdzam.
4: Czy to jest po prostu plasterek na ranę?
0: No to teraz sobie to rozstrzygnijcie, bo jesteśmy blisko tematu.
2: Nie, jest nie. To nasyć warto konkretnego, szansa na doprecyzowanie, jak się uda, to się uda, tak. Jak się nie uda, to się
0: Patryku,
2: nie uda.
0: Patryku, doprecyzuj, bo część twojej odpowiedzi jest jak najbardziej prawidłowa, tak. Ale druga się nie zgadza.
4: To jest plaster.
1: Tak.
0: Ale jaki?
1: Ale jaki? Na co?
4: Na ciało może być? Czy jeszcze na coś innego?
1: Jak nie na ranę, to na ciało.
0: Słuchajcie,
2: No nie.
0: Znaczy na ciało tak, ale tu jest, to jest bardzo konkretny plasterek. I odpowiedź na pytanie, jaki to plasterek, za moment przyjmiemy od was w rundzie numer 2.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
9: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
5: Autopromocja.
10: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
14: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
15: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata z Camp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
16: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej

0: www.ragoworesort.pl.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 Marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
3: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
3: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
3: Tu woda ma moc.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: Ja już...
1: Pani Jadziu, tak, pani już co?
0: Nic.
1: Witamy bardzo pięknie w programie popołudniowym. Tu pani Jadzia.
0: Dzień dobry.
1: Tu pan Pawełek.
2: I Pirowski, dzień dobry.
1: Witamy bardzo pięknie, druga runda... Nie, absolutnie. To wszystko jest jakby wliczone w koszty prowadzenia tej trudnej działalności. Zapraszamy serdecznie, bo rozpoczynamy drugą rundę zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. No i muszę powiedzieć, że kaszlniemy nagrodami za moment, jak tylko usłyszymy prawidłową odpowiedź.
2: Wiemy już dużo, Jadziu, prawda?
0: Tak.
2: Co takiego?
0: Wiemy, że to są plastry. Mm-hmm. I wiemy, że jak go nakleimy, to coś pod nim znika.
1: Świetne podpowiedzi.
3: Kazimierz ma swoją propozycję.
1: Proszę bardzo.
4: Do Pawełka SK. Plaster nikotynowy.
3: No nie. Takie no rzeczy, nie.
1: Nie. Gdzie w ogóle? Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeśli nie to i nie to, to co to takiego może być? 6, 6, 4.

0: Zapraszamy.
1: No, masz jakąś propozycję może dla nas?
0: Albo pytanie do Pawełka?
2: Cześć, mam propozycję, może jest to plaster na odciski?
0: Plaster na odciski, też nie. Cześć, kurczę, nie. Gosia, nie. Ale moim zdaniem jesteśmy jeszcze bliżej niż w rundzie pierwszej.
1: Teraz... Szukajmy czegoś na twarzy. No.
0: Dzień dobry.
1: Tak.
0: Dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, kogo witamy?
3: Marta.
0: Marto, bardzo proszę.
3: Plaster na opryszczkę?
4: Brawo.
0: Tak jest!
4: To jest plaster
0: brawo,
4: na
0: opryszczkę. Brawo, brawo. Marta, brawo. Ależ dzisiaj było niełatwo, trzeba przyznać, Marta. Gratulujemy ci bardzo, bardzo serdecznie.
3: Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie, wysyłamy nagrodę, obiecuję, bez opryszczki.
5: Tak jest. A teraz piosenka z życiowym mottem pani Jadzi. Wszystko jedno, wszystko źle, zespół Lore.
4: Czego?
0: Znaczy, Jadziu, powiemy ci, ale już poza anteną, jakby ci to powiedzieć. Dobrze.

0: Za 20 minut będzie 6 na zegarkach. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: I pan Ed Sheeran i jego złe nawyki. Tymczasem dobre, dobre, bo przynajmniej coś wiemy. Informacje płyną do nas ze świata nauki. Naukowcy przyjrzeli się dokładnie pleśni szarej, czyli gronowcowi.
1: Co to takiego pierwsze słyszę?
0: To jest taka pleśń, wydaje mi się, że znają każdy z nas, bo rozwija się na wielu gatunkach owoców, warzyw i roślin. Aha. Od truskawek i malin, przez pomidory, róże, nawet na storczykach potrafi taka pleśń osiąść. I co ciekawe, wszystkie próby wyhodowania roślin odpornych na tego grzyba skończyły się absolutnym niepowodzeniem. A dzisiaj naukowcy już wiedzą, dlaczego tak się stało.
1: Okazuje się,
0: bardzo proszę, odpowiadam, że pleśń szara jest mądrzejsza niż myśleliśmy. Ha. I potrafi odczytać dokładnie sygnały chemiczne produkowane przez różne konkretne gatunki roślin. W dodatku wie, na czym rośnie ta roślina i dostosowuje swój atak do konkretnego gatunku.
1: Mam wrażenie, że ona jest mądrzejsza ode mnie, ale poczekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czyli inną broń i inne takie środki nacisku stosuje do tych wspomnianych pomidorów, inną do malin, inną do winogron, a po to, żeby wszystkie je skutecznie osaczyć i na nich pasożytować.
0: Dokładnie tak.
1: No i jaki z tego wniosek?
0: No, że niesamowite jest, jak wiele wspólnego świat pleśni ma z 102. toksycznym szefem w Polsce. Mam nawet wrażenie, że poza nazwą niewiele się różnią.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da.

0: Dasie, Barbara, dasie. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
4: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli i kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec, Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
7: Tato... A jeśli wybiorę zły kierunek?
8: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
9: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
12: Bo to nie jest Montalent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
11: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
13: That tonight's gonna be... I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: człowiek od razu się czuje, jakby był na wakacjach. To Bausa i Magnetic, ale mamy bardzo, jak pisze Artur, wielką prośbę. Pozdrówcie proszę moją narzeczoną Danusię, która prowadzi autobus i słucha was. Powiedzcie, że bardzo ją kocham i chciałbym, żeby usłyszała to cała Polska, napisał z pozdrowieniami Artur.
1: Pięknie, pozdrawiamy oczywiście.
0: Ależ mamy fajnych dżentelmenów w Polsce i fajne Danusie, jak się okazuje też.
1: Nasz autobus popołudniowy dojechał do zajezdni. Odpalamy z powrotem kurs w poniedziałek po 15, a teraz przejmuje was Michał Hanczak w imprezce.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotr

0: Śląska 153. Widzimy się!
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Tak, tak, tak, tak.
5: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
4: Z weekendu w Manufakturze.
6: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty Pilaf i Modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja. Dworzec. Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: To czas wracać z pracy do domu. Niestety może się ta droga wydłużyć, jeśli utkniecie na Pabianickiej przy rondzie lotników lwowskich. Piotrkowska w okolicach Tymienieckiego też ciasno. Omijajcie Konstantynowską, okolice 1 maja to przy Zielonej. Uniwersytecka przy Wierzbowej też przytkana. Nie najlepiej na Pomorskiej oraz na Paderewskiego w okolicach Astronautów. Raczej bez opadów deszczu, gdyż niewielkie chmury krążą nad miastem. Jutro, podobnie jak dzisiaj, w okolicach do 20 stopni. Podobnie ma być w sobotę.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prokuratury i pilna kontrola zlecona przez wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandrę Gajewską. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginął dwulatek, wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie opiekunki, na razie nie usłyszały zarzutów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny, to po wypadku na śląskim odcinku A1. W Mekanowie zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca gaz z drugą przewożącą pojazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na 415 kilometrze w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. G-Mac wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. A teraz przed nami 3. i ostatni rozdział. Koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
16: SK Sport News.
15: Sukces Polki w Paryżu. Po bardzo trudnym i długim boju jest awans Maji Chwalińskiej do głównej drabinki Rolanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa. Przed rokiem był to najlepszy, czy tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w sobotę.
16: SK Łódź News.
14: Łukasz Bogdan, zapraszam. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości.
17: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
14: Mówi Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. A 31 maja o 12 w Łodzi rozpocznie się Jarmark Wojewódzki. Nie zabraknie koncertów i atrakcji dla najmłodszych.
16: Imprezka.
18: Imprezka. Imprezka.
19: Imprezka. Dzięki Pirowskiemu i Pawełkowi popołudnie mieliśmy bardzo uśmiechnięte. No to niech tak zostanie także na wieczór. Wejdźmy w ten wieczór z uśmiechem. Postaram się, żeby tak właśnie było. Ale was też do tego potrzebuję. 3 po 18. Hanczak z tej strony to impreza.

DBZ w Radiu SK. A tej wiosny i lata na wielu festiwalach w naszym kraju wystąpi. Być może na niektóre się wybierzecie, być może zupełnie za darmo, bo na wiele festiwali letnich będziemy mieli dla was bilety. Bądźcie czujni. To kwestia przyszłości, ale teraz w imprezę zabieram was w przeszłość. Wczoraj minęło 30 lat, odkąd uruchomiono w Polsce internet na telefon, można powiedzieć, czyli taki numer 020-21-22. Przez modem się trzeba było podłączyć. Dzwoniło się z normalnego, stacjonarnego telefonu pod ten numer. Takie dźwięki mniej więcej ten modem też wydawał. No i w ten sposób, uwaga, można było połączyć się z internetem. Część z was na pewno to pamięta, ale są pewnie wśród was też tacy po drugiej stronie głośników, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię, ale tak, nie było tak łatwo z internetem. Kiedyś łączyło się przez telefon. Wtedy zaczęły się te hasła ze strony mamy czy taty: rozłącz się, bo muszę zadzwonić do babci albo do przychodni. No bo

Linia telefoniczna była zajęta, ale i oczywiście kosztowało to miliony monet. A internet był bardzo wolny. No ale tak to się wszystko zaczęło 30 lat temu. Wracamy do teraźniejszości. Dzisiaj internet każdy ma tak naprawdę wszędzie, przy sobie praktycznie. I dlatego zapytam was dzisiaj wieczorem, czego szukaliście dzisiaj w internecie? Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki w czwartek 21 maja. Dowiem się, czym się interesują, czym żyją słuchacze Radia SK. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. No, może ktoś się przyzna do czegoś, do czego normalnie by się nie przyznał. Zapewniam anonimowość. Radio SK. No mogę ewentualnie komuś zmienić imię, jak ktoś będzie bardzo chciał i się wstydził powiedzieć, czego szukał dzisiaj w internecie, ale do odważnych świat należy. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce, prawda? Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger już teraz w imprezce.

0: Gibbs z bardzo motoryzacyjnym hitem Win na antenie Radia SK w Imprestę 22 minuty po godzinie 18 i poniekąd w temacie nasza słuchaczka. Zapytałem was, czego szukaliście dzisiaj w internecie.
1: No cześć SK, ja dzisiaj przez pół dnia szukałam wentyli do TPMS i pikera czerwonego do felg, bo w weekend mam moto imprezę. Pozdrawiam serdecznie, Asia Mechasia.
0: Jakby Asia szyfrem mówiła, też mieliście takie wrażenie? No wiadomo, niektórzy się znają, to wiedzą dokładnie o co chodzi. Nie wszyscy muszą oczywiście i nie wszyscy szukali takich oto sprzętów, bo niektórzy, jak Paulina napisała mi na Messengerze Radieska, szukała osteopaty. Czy to po jakimś koncercie? Bo z kolei Magdalena napisała, że była wczoraj na koncercie Shona Paula, bilety wygrała w Esce, no i że spała dzisiaj tylko 4 godziny, ale było warto, bo impreza była świetna, no a dzisiaj ma fest zakwasy, więc w sumie jakiś masażyk albo jakaś pomoc fizjologiczna by się na pewno przydała. Fizjologa, fizjoterapeuty. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. No w każdym razie jakiś masaż. To ja za kilka chwil rozmasuję wasze uszy, zwłaszcza tym, którzy byli na koncercie Shona Paula i zagram jeden z jego hitów, Got to Love Ya, czyli Kancelaria. Było na koncercie? Kolejne bilety na koncerty jeszcze do wzięcia. Nawet dzisiaj będą.
2: Radio SK. Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
14: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku.

0: Łódka Piotrkowska 153. Widzimy się!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
0: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
2: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
0: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
2: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
0: Tu woda ma moc.
3: I po reklamie.

0: Być może są tacy, którzy pierwszy raz właśnie włączyli Radio SK. Witamy serdecznie w naszym gronie. Damiano Dawid zagrał, zaśpiewał, a w tym programie to gramy same hity na czasie i relaksujemy się po ciężkim dniu, czasami rozmawiając na różne tematy. Dzisiaj na przykład pytam was, czego szukaliście w internecie. Kinga?
1: A ja dzisiaj sprawdzałam sobie w internecie loty, bo chciałam śmignąć do mojego psiapsi. Tak a propos Władi, pozdrawiam cię bardzo cieplutko. No i zobaczymy, może się uda. Pozdrawiam was wszystkich i polecam spontany. Są super.

0: Super.
1: To prawda. I my dla tych, którzy lubią spontany, mamy akcję Odlot Ściśle Tajny i tych, którzy lubią nutkę tajemniczości. Przypominam, że to jest taka imprezka, że zabieramy was gdzieś, nie wiadomo gdzie, dowiecie się dopiero na lotnisku, ale wiadomo kiedy. Za tydzień, w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Możecie lecieć na taki fajny majowy jeszcze weekend, dobrze się bawić, no ale najpierw trzeba się zgłosić. Spontanicznie można zrobić to właśnie teraz przez naszą mobilną apkę.
2: Reklama.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz

salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leaf. Dreszczyk sportowych emocji? Wybierz

0: Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. Fuzja.archicom.pl.
3: I po reklamie.

0: Z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
4: Tu woda ma moc.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
9: I po reklamie.
10: Łódź na czasie.
11: Łukasz, Bogdan, witajcie. Będą klasyki, ale z twistem i mnóstwo oryginalnych burgerów. W piątek rusza 9. edycja Jemy w Łodzi Burger Fest.
12: 40 burgerów festiwalowych i tylko połowa jest z wołowiną. A tak to będzie śledź, sum, jagnięcina, łosoś, krewetki, łódka z kurczaka.
11: Zapowiada organizatorka festiwalu Iza Borowska. Nie zabraknie też propozycji wege. Zaplanowano burgerowe pikniki, warsztaty, konkursy i wiele wydarzeń towarzyszących. Szczegóły na jemywłodzi.pl.
13: Muzyką się żyje.
14: A ciekawy jestem, czy ktoś jutro zakocha się pod apteką albo pod stadionem. Jutro i w sobotę w Warszawie na PGE Narodowym wystąpi Taco Hemingway. Po poprzednich występach z tej trasy wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie wszędzie dawno zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką. Ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu najważniejsza dla was chyba wiadomość. Mam teraz dla was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam największego fana rapera, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK. Teraz zostawcie numer telefonu. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Jutro będziemy mieć dla was coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla Radia SK. Zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. To będzie całkiem dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, no bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin van Buuren, a więcej szczegółów na sk.pl.
15: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
14: Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj co najmniej jako tako. Bilety na tako za kilka chwil do wzięcia, zgłoszenia na Messengerze, ale wcześniej zagram kilka hitów na czasie. Cztery pory roku, Wiktor Waligura się pojawi, albo Alan Walker i jego Faded. Ale na dobry początek tej godziny Tate McRae, Just Keep Watching. Ja nazywam się Hanczak, witajcie.

0: Za kwadrans piątek i od razu hity brzmią lepiej, prawda? Sorry, I'm here for someone else, to Benson Boone na antenie Radia SK. Za chwilę nowość od Shimzy, to będzie Fire, Fire, ale teraz to chyba będzie ogień. No ogień to na Messengerze Radia SK się dzieje, dlatego że powiedziałem, że mam bilety na taco i sporo osób się zgłosiło, nawet bym powiedział, że bardzo dużo. No to uwaga, bo teraz do kogoś z was dzwonię. Mam nadzieję, że do największego fana bądź fanki taco w tym kraju, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma na te koncerty najbliższe na PGE Narodowym. Zobaczymy, czy się uda. Czekam 5 sygnałów. Halo?
1: Halo?
0: Przecież radio, bo radio mówi w słuchawce teraz. Radio SK Michał Hanczak.
2: Przepraszam.
0: Cześć.
2: Już przyciszyłam. Cześć.
0: Czy to Maja?
2: Tak, to ja.
0: Maja, duża...
2: Mama Mai!
0: Mama Mai też. Witam serdecznie, mamy Mai. Maja, z tego co
2: wiem... jesteśmy.
0: Dziewczyny, ale jak będziecie mnie zakrzykiwać, to ja nic nie powiem, bo się zawstydzę i się schowam w sobie.
2: No, dobra.
0: Maja, dobra, jesteś największą fanką Taco Hemingwaya, tak napisałaś, więc mam bardzo szybkie pytanie do ciebie. Jutro jest piątek. No i gdybyś miała tak się wzorować na swoim idolu i jego twórczości, to co w piątek powinnaś robić?
2: Oczywiście leżałabym w wannie.
0: Sprawdźmy.
3: W piątki leżę w wannie.
0: Tak! Bardzo dobrze! No to powiem ci tak, Maju. Jutro możesz leżeć w wannie, ale w sobotę wymyta i wypachniona meldujesz się na PGE Narodowym w Warszawie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie, więc chyba z mamą, na koncert Taco Hemingwaya! No i bardzo ładny okrzyk. No to można nalewać wody do wanny. Ale spokojnie, bo za chwilę jeszcze dobra informacja dla innych.

0: Mr. Know It All, nowy hit Teddy'ego Swimsa na antenie Radia SK, ale inny artysta na literkę T budzi wielkie zainteresowanie, zwłaszcza tuż przed koncertami na Stadionie Narodowym. Myślę o Taco Hemingwayu. Miałem mieć dobrą wiadomość i mam. Jeżeli chcielibyście bilety na jutrzejszy koncert Taco na Narodowym, to słuchajcie nas jutro uważnie od samego rana. Śledźcie też nasze media społecznościowe, a to dlatego, że jutro od samego rana będziemy wam ostatnie bilety na ten jutrzejszy koncert rozdawać na ulicach Warszawy. Więc no, może ktoś nas złapie, może ktoś te bilety last minute dorwie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
1: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
7: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl. Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską, Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec, Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowia.

0: Sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty, Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
3: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
2: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
3: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
2: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
3: Tu woda ma moc.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
7: I po reklamie.

0: przy takich hitach jak ten można wpaść w trans, zwłaszcza jak się trochę przymknie oczy albo się siedzi w takim przyciemnionym pomieszczeniu. Ja to tak czuję przynajmniej. Hello, even na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie? Jestem bardzo ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki.
1: Hej, SK, mi z racji tego, że popsuł się telefon, szukałam dzisiaj telefonu. Więc pozdrawiam wszystkich, którym telefony odmówiły posłuszeństwa. Pa!
0: To Kamila, pozdrowienia. No chyba się udało znaleźć telefon, skoro udało ci się nagrać głosówkę i wysłać ją na Messengerze Radia SK. Swoją drogą, ja też pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj mieli tak ciężki dzień w pracy, że w internecie szukali telefonu. Na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy.

ciężki dzień w pracy, że w internecie szukali telefonu. Na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy. Radio SK. The good girl in your dream.

To Kuba i Kuba. Chodzą po balkonach, śpiewają ludziom piosenkę na tych balkonach. Zerknijcie na ich Instagram, to dowiecie się o szczegółach tej akcji. Stygnie lato przed godziną 20 na antenie Radia SK. Ja pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Ja znalazłem stronę czytoweekend.pl. Tak, jest taka strona, na której można sprawdzić, upewnić się, czy na pewno jest już weekend, a czy może jeszcze go jednak nie ma. Sprawdziłem, no i jest wielka odpowiedź na tej stronie, że nie. I że do weekendu zostało 21 godzin, 5 minut i 17 sekund w tej chwili, bo liczy się weekend od piątku od godziny 17. Już mi się ta strona w ogóle nie podoba.

To Bledka w imprezie w Radiu SK. Komu miałabym powiedzieć? Komu miałbym puścić nowość w Radiu SK, jak nie wam? No, no właśnie, i pewnie ta piosenka też będzie hitem. Czy takim jak Waka Waka przed laty? No to się okaże za kilka tygodni. Shakira po raz kolejny została poproszona o to, żeby nagrać hymn mundialu. Zrobiła to razem z Burna Boyem. No i dostaliśmy Die Die. To jest tytuł tej piosenki. Jeszcze nie sprawdziłem, co dokładnie oznacza, ale po polsku brzmi świetnie. Jestem bardzo ciekawy, co byście tam sobie dopowiedzieli. Die Die, mi święty spokój. Shakira i Burna Boy, nowość w imprezie.

0: ale ten chłopak ma dobry wokal. Maciej Musiałowski, znany z ekranów telewizorów i kin, tym razem prosto ze sceny, można powiedzieć. W Radiu SK Maciej Musiałowski i Flora, a na zegarkach 20:30, czwartek, to oznacza, że jutro z samego rana kolejna osoba z osobą towarzyszącą dołączy do naszej ekipy, która już niebawem uda się w nieznane, na odlot ściśle tajny. Druga edycja naszej zabawy trwa, możecie zgłosić się przez naszą apkę na smartfony.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam. Karolina.
0: No i do samego końca Karolina się przedstawiła. Rzeczywiście Karolina była z nami na Cyprze. A dokąd tym razem polecicie? No właśnie, tego nie wie nikt. Naprawdę, my prowadzący nie mamy w ogóle pojęcia. My też bawimy się z wami i próbujemy zgadnąć, dokąd polecicie w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Oni też nie wiedzą dokąd. Wszystkiego wszyscy dowiedzą się na lotnisku. Jedyne co wiemy, to to, że tam, dokąd polecicie, warto zabrać kostium kąpielowy, że można płacić tam euro. Nawet jest to główna obowiązująca waluta. Nie trzeba paszportu, no i że to miejsce słynie z pewnego suszonego owocu i że narodził się tam pewien gatunek muzyczny. Tyle wiemy. A czy coś więcej? No ja nic nie wiem, naprawdę. Mam kilka typów, jestem ciekawy, jakie wy macie. Wszystko wyjaśni się za kilka dni, ale na razie trzeba się zgłosić po swoje bilety. Apka Radia SK na smartfony. Radio SK. Za chwilę Swedish House Mafia.
2: Reklama.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.
7: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt

0: przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Jestem magikiem, możecie o mnie mówić Harry Potter, czary mary. Wyczarowałem jeszcze dwa bilety na sobotni koncert Tako na Narodowym w Warszawie. Mnóstwo osób pisało, żebym jeszcze wyczarował. Udało się je wyciągnąć spod ziemi. Było pełno zgłoszeń na Messengerze Radia SK, dlatego postanowiłem, że wykorzystam te zgłoszenia i teraz do kogoś z was zadzwonię. Zobaczymy, czy się uda i ta osoba odbierze telefon, czy już odłożyła ten telefon na dobre, bo uznała, że już po ptakach i na bilety nie ma co liczyć. Przypomnę, że jutro na ulicach Warszawy też będziemy bilety rozdawać, ale na razie można je zdobyć w SC. Tylko niech ktoś odbierze. Dobra, jeszcze dwa sygnały i powiem tak, dzwonię do chłopaka, ale jak chłopak nie odbierze, a chyba nie, nie, przegrał, to zadzwonię do dziewczyny. Dobra, to teraz dziewczyna, proszę, czekajcie, bo tutaj muszę sobie numerek wbić. Dobra. Widzę, że niektórzy teraz próbują dzwonić do mnie, ale to nie w ten sposób, moi drodzy, nie w ten sposób. Ja dzwonię dzisiaj do was. Kto się zgłaszał na Messengerze, ma szansę. Dzwonię do dziewczyny, tylko niech odbierze, bo czas płynie. Halo? Nie. No słuchajcie, jak nikt nie odbierze, to ja pójdę na koncert. Ja też bardzo lubię Tako. No i jeszcze czekamy, czekamy.
1: Halo.
0: Och, udało się! Radio SK z tej strony, Michał Hanczak, jesteśmy na antenie. Cześć, Agata!
1: Cześć.
0: Słyszałem, że jesteś fanką Tako.
1: Tak, wielką.
0: No dobra, to musisz dokończyć ten fragment piosenki, posłuchaj.
2: Nie, nie w Wiki Arteco, nie w tropikach daleko, nie nad niebem, nad rzeką.
0: I?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: Ale w sobotę będziesz pod stadionem, a nawet na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo podwójne zaproszenie na koncert Tako jest twoje.
1: Super!
0: Bardzo proszę i dobrej zabawy życzę, żeby potem do apteki tylko nie trzeba było chodzić.

Potencjalnie to może być numer jeden jutrzejszej gorącej dwudziestki. Potential, nowość od Sombra na antenie Radia SK przed godziną 21. Wszystko w waszych rękach. Bo to wy głosujecie na sk.pl, a kolejne notowanie gorącej dwudziestki jutro od 18. Michu Sobkowski was zaprasza. A my usłyszymy się chyba po weekendzie dopiero? Na to chyba wychodzi. Hanczak, dobrego wieczoru.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła Bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
1: I po reklamie.
12: Łódź na czasie.
13: Łukasz Bogdan, witam ponownie. To wydarzenie zadowoli fanów elektronicznych brzmień. Już 3 czerwca na stadionie Start Łódź odbędzie się Labirynt Festival Start New Level.
14: Cześć, Łuczy Kije. Dominik Żerowa-Kowalczyk, organizator Labirynt Festival, na który zapraszam już 3 czerwca. Stadion Start w Łodzi. 12 scen, 100 DJ-ów, 15 godzin imprezy. Do zobaczenia na Labiryncie.
13: Mamy dla Was wejściówki. Napiszcie na imprezy małpa.sk.pl, na którego wykonawcę czekacie najbardziej i dlaczego.

News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem z wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radio SK. Załatwiamy wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół Lore. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdożyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane

0: w Riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
1: W sumie to nie, to znaczy mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe
2: woda, rzeczy, kanapki, batony, cukier.
3: Mamy historię związaną z Riderem, tak, nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
1: Właśnie, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te Ridery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w Riderze. Nigdy.
3: Ani żadnej właściwie.
1: Nie no, mamy jakieś, woda. Ja proszę.
2: Czyli menadżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą.
3: Ale nie, dosłownie miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo grałyśmy po mieszkaniach i po, w sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie

0: sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechaliśmy
1: pod pociągiem.
0: Nie, ale to było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna...
2: A tego menadżera tam nie było.
0: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. Oni byli tacy szczęśliwi.
1: Co to był za napój?
0: To był Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni
1: i to tylko w Krakowie można kupić?
0: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak, patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy...
2: Co to jest?
0: Pierwszy raz widzę taki napój,
1: wow.
0: Ale dziękujemy bardzo.
1: To jest ten słynny gumisiowy sok.
0: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
1: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
2: Nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
1: Nie?
2: Nie.
1: Nawet miski ryżu?
2: Nawet miski ryżu.
0: Opowiedz o przelewie z YouTube'a kiedyś.
2: To
0: było pierwsze chyba.
2: Dostałyśmy kiedyś przelew za właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
0: No tak po 3 złote wyszło.
2: No, tak.
1: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
2: Oprócz komunii, oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki. Moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
1: Super,
2: i akurat
1: super.
2: Z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
0: My chyba w ogóle, chyba ja też kojarzę, że taka pierwsza praca

0: Dokładnie. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i je je.
1: O.
3: Moje prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kazał to było.
1: Ale rola życia. Wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze Julia?
4: Ja pamiętam
1: Julia numer 2.
4: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogłem być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze i pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na teledysk, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzutne? Jak to kobiety?
4: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
3: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
1: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
2: Znaczy właściwie to
1: kupmy zamiast tego to.
2: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
1: Aha.
4: Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
1: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
2: Śmielej.
1: Nie patrzą na
3: swoje tak, cudzych nie.
2: Śmielej.
3: Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
1: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też dziewczyny macie?
2: Wszystkie?
1: O, to chwalimy się.
3: Ja nie używam.
1: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
2: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
1: Za którym razem zdałaś prawko?
2: Za trzecim.
1: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
2: Nadal je mam, jest to świetne auto Daihatsu Trevis, to jest japońskie mini pomarańczowe.
1: Proszę bardzo.
2: Wow, kocham je.
1: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze. Tak.

0: wymarzone auto. Tylko co to jest za auto? Niebieska dziewczyna z filmu Auta. Z filmu Auta.
1: A, to nie wiem.
0: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
2: Ale, niebieskie.
1: Ale, szybkie.
0: Ale
1: niebieskie.
0: Ja bym chciała, mi się marzy po prostu auto, ja dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są no, strasznie drogie i mało w ogóle dostępne, ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe, jakieś takie po prostu, taki ciekawy kolorek, nie?
1: Takie
0: a jakie to będzie auto, to już...
1: Takie oczodające.
0: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też no to bywa niebezpieczne. No tak, ale
1: ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
0: Zazwyczaj.
1: Tak, prawko zdane za...
2: Czwartym razem.
1: Dobra, okej, okay. A twój pierwszy samochód?
2: Nadal też go mam, to jest Citroen Berlingo, ma 18 lat i...
1: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
2: Wszystko, ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Już ale... prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
1: A to silnik odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
2: Wszystko już go trawi, on jest trawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
1: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak idziesz do mechanika, to on mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
2: Do mechanika to mówi, co znowu?
1: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
2: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
1: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba
2: Tir,
1: będzie nawet.
2: Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na tira, ale no ogólnie bardzo mi się podoba samochód, który sobie kupiłam z Polski, takiego dżipa zielonego, ale też głównie mi chodzi o ten kolor. No ja lubię duże auta.
0: Duże auto.
2: Ja lubię taki Range Rover, ale to jest poza moją, moim budżetem. No.
1: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
0: cały
1: sprzęt, wszystko, tak. Tak, dokładnie.
2: Wszystko zawiodło.
1: Dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
2: Mamy.
1: Jedziemy dalej. Julia.
3: Ja zdałam prawo jazdy za 5. razem.
1: 3, 4, 5.
3: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
1: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
0: To się nie, tak, to się jeszcze nie wydarzyło.
1: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
4: Julia numer 2. Historia, tak. Ja też chyba 5. raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochódzka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
2: Ale jest świetny.
1: Kolor, chodzi nam o kolor.
4: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
1: Klimatyzacja działa.
4: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu. Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
1: Porozmawiajmy o waszej płycie Pelemele. Wracamy do niej. Singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
0: Od razu powiem.
1: Latanie samolotami?
0: Nigdy.
3: Tak, Jagoda Kudlińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
2: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
3: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś męka i tortury.
0: Ja 1 dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
4: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
1: Lubi latać dziewczyna.
0: No!
3: Mogłaby mieć international tour i lecieć co
0: jeden dzień.

0: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
1: Lubicie podróżować?
0: W sumie to znaczy zależy, jakie podróże, w jakim celu.
2: Podróżować w sensie...
1: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
0: Być tak, no nie, no to w ogóle zwiedzać.
1: Zwiedzać, no.
0: Znaczy, no miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciliśmy.

0: dokładnie właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj na zazwyczaj w Emiratach są przesiadki. Więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj. Ale no, nie no, to jest w ogóle, to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak my tam byłyśmy. I to ogólnie dla jedzenia.
1: Czyli Tajlandia?
0: Tajlandia to było moje top, tak.
1: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
0: No właśnie Filipiny.
2: W Albanii też.
0: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
2: To gdzieś tam jeździmy razem.
0: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
1: I w Europie prawie wszędzie.
2: Pograłyśmy czasami też prawie.
0: W Portugalii.
3: To był zespół Lore w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na SK.pl w propozycjach do gorącej dwudziestki.
4: SK Łódź News.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Dzieci dostają wsparcie i szansę na dorastanie w spokoju i czułości. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z całego województwa łódzkiego świętowały, integrowały się i wymieniały doświadczeniem. Przekonywały, że na co dzień nie zawsze jest łatwo, ale warto poświęcić czas i siły, by dobrze wychować dzieci, które nie mogą i nie powinny być w swoich biologicznych rodzinach. Na spotkaniu była Ela Piotrowska.
6: Państwo rekordziści! Dziesiąteczka!
7: Jesteśmy rodzinnym domem dziecka i w tej chwili dziesiątkę dzieci mamy.
8: Po malutku daje się radę. Dużo dzieci starsze pomagają.
6: Jak w domu?
8: Tak, oczywiście. Jest osoba do pomocy, także jakoś tak.
6: A co jest największym wyzwaniem przy dziesiątce dzieciaków?
9: No właśnie takie wyjazdy. Na dwa samochody musimy przyjeżdżać. Minibus tylko do 9 osób, no niestety, a nas jest trochę więcej.
6: A dzieci są w różnym wieku?
9: W różnym, od 3,5 do 14 lat. Piotr Łazęcki z Bełchowa.
10: Anna Łazęcka.
6: Niezła rodzinka.
11: Strasznie duża.
6: Dogadujecie się?
11: Ta rada nie jest taka tragedia.
6: A to jest tak, że ci starsi trochę opiekują się tymi młodszymi?
11: Na pewno. Trzeba się zaopiekować.
6: A macie jakieś dyżury, jakieś obowiązki?
11: Są dyżury, czyli na przykład przygotowanie kolacji, posiłków takich różnych i posprzątanie, no i pozamiatanie, no i starszaki, mycie wody.
6: Czyli przygotowanie do życia.
11: No tak.
9: Właśnie na tym to polega, żeby przygotować ich do życia, żeby sobie poradziły później.
6: Te dzieci, które wyszły z waszego domu, dają radę w życiu?
10: Tak, przyjeżdżają do nas czy na święta, czy w odwiedziny, dzwonią, także kontakt cały czas utrzymujemy. Mogą liczyć na wsparcie i cały czas oferujemy, nawet jakby będą mieli potrzeby naszej pomocy, to mają dzwonić, drzwi są zawsze dla nich otwarte. Gadamy, doradzamy, na przykład jedna czeka na mieszkanie, gdzie żeśmy zaproponowali pomoc w remontach, no wiadomo, że trzeba tym dzieciom pomóc. My je traktujemy jak własne, to nie ma tak, że to są obce, to za drzwi i do widzenia. Tu trzeba tak kontakt, nawet z chłopakami przyjeżdżają.
6: Ile ma pan tych dzieci w pieczy zastępczej?
12: Dwójkę dzieci, Piotr Kargulewicz, rodzic zastępczy. I największym wyzwaniem jest chyba to, żeby poukładać im jakby wszystko od początku i ułożyć jakby i przygotować ich do życia.
6: A co było trudniejsze? Przejście tych wszystkich procedur, kursów i tak dalej, czy później już to normalne, zwyczajne życie?
12: Trudniejsze jest życie na co dzień i codzienna opieka i wyzwania, które życie na co dzień.
6: A gdyby pan miał powiedzieć komuś, kto chciałby zostać rodzicem zastępczym, warto?
12: Warto. Chwile, dla których warto spełniać jako rodzic zastępczy. No, miłość dzieci i zaskakujące sytuacje.
6: Dzisiaj święto, tutaj powód do radości i dumy, ale tak na co dzień to tak chyba fajerwerków nie ma.
0: Mówiąc szczerze, to są trudne momenty, ale nazwałabym trudnymi chwilami.
6: Jak w każdym domu,
0: w każdej rodzinie, gdzie jest dziecko, a już szczególnie jak jest wiele dzieci, ale raczej każdy dzień jest szczęśliwą, wielką radością i no, pociechą w ogóle, że możemy dawać komuś szczęście, a ktoś nam to szczęście oddaje, więc...
6: A jak duża jest wasza rodzina zastępcza?
0: Mam w tym momencie już 4 dzieci u siebie. Jesteśmy rodziną zastępczą niezawodową, niespokrewnioną. 2 dzieci została już przez nas adoptowana, a 2 jest od roku u nas i też mamy nadzieję, że zostaną już zawsze, na zawsze z nami.
6: Co było najtrudniejsze?
0: Dzieci są oczywiście po traumie, więc najtrudniejsze jest dać dziecku takie poczucie,

0: bezpieczeństwa, żeby dziecko poczuło się naprawdę bezpieczne i że nikt już się nigdy nie odda. Moje dzieci doświadczyły wielokrotnego przenoszenia z jednej rodziny do drugiej, więc takie, no nie mają zaufania do dorosłych, więc budowanie tego zaufania było najtrudniejsze.
1: A dostajecie wsparcie profesjonalistów?
0: No oczywiście, ja mam na tyle tutaj szczęście, że mój mąż jest psychologiem i psychoterapeutą i często tłumaczy mi różne zachowania dzieci i jak należy postępować w takich zachowaniach.
1: Ale co innego tłumaczenie, a co innego czasami zwykły ludzki strach, nerwy, czasami stres, no łatwo pewnie nie jest.
0: No nie jest to uniknione, no jest, każdy jest człowiekiem i każdy ma emocje. No staramy się oczywiście nad tymi emocjami panować i uczymy tego też dzieci. Na początku są takie trudności, później to już jest, wszystko tak bardzo ładnie się układa.
1: Zwyczajne życie.
0: Zwyczajne, jak w każdej rodzinie. Nazywa się Małgorzata Skrzypczyk, jestem mamą zastępczą w rodzinie niezastępczej i pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego.
1: A co by pani powiedziała tym, którzy zastanawiają się, czy zostać rodzicem zastępczym? Trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, czy wystarczą chęci i dobre serce?
0: Ja myślę, że problem jest taki, że tak jak ja wtedy, kilka lat temu, ludzie nie wiedzą o tym, że istnieje coś takiego jak rodzina zastępcza.
1: Za mało się o tym mówi?
0: Tak, za mało. Ja poznałam pierwszy raz informację o rodzinie zastępczej, uzyskałam na ulicy Piotrkowskiej podczas właśnie takiego, można powiedzieć, promocyjnego spotkania właśnie rodzin zastępczych z ludźmi pierwszymi na drodze. Więc no, ta kampania wtedy jakby do mnie dotarła i po prostu nie ma się co zastanawiać. Ktoś w ogóle poczuje chociaż taki impuls, powinien za tym iść i powinien pójść najlepiej gdzieś do PCPR-u, do jakiegoś ośrodka, zapytać się, uzyskać wszystkie informacje, a później po prostu za tym podążać, jeżeli ten impuls nadal będzie rósł w sercu.
1: U pani trójeczka.
2: Tak, u mnie jest trójeczka dzieci. Patrycja Głowacka z Kutna. Najstarsza ma 10 lat, półtora roczniak i 6-miesięczny.
1: 6-miesięczny? A trafił do państwa?
2: Trafił do mnie ze szpitala, go odbierałam. 4 dni miało. Ten roczniak miał 11 dni, jak go odbierałam.
1: Co było najtrudniejsze?
2: Najtrudniejsze przygotowanie. Tak naprawdę jest doba na to, żeby się zorganizować, przygotować w ogóle.
1: Nie tak jak normalnie nie, 9 miesięcy,
2: nie, nie,
1: prawda?
2: Nie ma szans na przygotowanie.
1: Jak funkcjonujecie? Tak na co dzień.
2: Najstarsza idzie do szkoły z młodszymi. Najgorsze to jest ten, bo taki jest na ręce tylko. Zazdrośni go tą najmłodszą znowu. A tak to jest okej. Nie, nie ma szans, nie ma możliwości, żeby było źle. Zresztą mamy rodzinę, mam męża, prawda? Także jak jest potrzeba, to pomogą.
1: Co by pani powiedziała tym, którzy myślą o tym, żeby zostać rodziną zastępczą?
2: Na pewno, żeby podejmowali takie decyzje. Jest bardzo, bardzo wielkie zapotrzebowanie zostania rodziną zastępczą. Każdy się zżywa. To tak jak, prawda, no, ja mam najstarszą 2 lata u nas jest. To jest takie wyzwanie, ale naprawdę takie szczere wyzwanie, że nie ma czego żałować, że się wzięło te dzieci. Każdy jest inny, każdy jest kochany i każdy jest wspaniały na swój sposób.
1: A długo pani dojrzewała do tej decyzji?
2: Z rok czasu? Właśnie usłyszałam w radiu audycję. Mówię, a nie, to coś takiego dla mnie.
1: Jest pani taką mamą na pełen etat, a właściwie na półtora etatu, no bo przy trójce dzieci.
2: Pracy, tak, zrezygnowałam z pracy na poczet właśnie dzieci.
1: Ale bierze pani pod uwagę, że wróci, jak pójdą do przedszkola czy do żłobka?
2: Myślę, że na pewno. Myślę, że na pewno bym wróciła. Ale to chodzi o takie wyjście na zewnątrz do ludzi tak naprawdę, prawda? Że nie jest się zamkniętym w tym domu dla dzieci. Mamy pracują, oczywiście, rozwijają się, jakieś mają pomysły na siebie i w ogóle. Szczęśliwa mama to jest szczęśliwe dziecko tak naprawdę.
3: To jest taki wyjątkowy dzień w roku. Jeden taki, który obchodzimy. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. I spotykamy się w tym dniu z rodzicami, z dziećmi, z organizatorami pieczy zastępczej z terenów województwa łódzkiego, czyli z powiatami. Kamila Dudkiewicz, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które są nieodłącznym elementem tej pracy wspólnej. No to jest cudowny moment i cudowna chwila widzieć, że rodzicielstwo zastępcze, które niestety w tej chwili przeżywa kryzys, bo brakuje nam rodzin zastępczych, nie tylko w województwie łódzkim, ale w całej Polsce. Także musimy pielęgnować te rodziny, które są i zachęcać tak naprawdę wszystkich tych, którzy chcieliby zostać rodzicami zastępczymi.
1: Łatwo nie jest.
3: Łatwo nie jest, proszę Państwa. No, ustawa, która jest w tej chwili w trakcie zmian, czyli ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, będzie wprowadzała różnego rodzaju zmiany, między innymi te finansowe, które, o nie ukrywajmy, są również bardzo ważne. Natomiast umówmy się, proszę Państwa, no, bycie rodzicem zastępczym to nie tylko pieniądze, które oczywiście są bardzo ważne, ale tak naprawdę to jest misja. Trzeba kochać dzieci, trzeba chcieć wprowadzać dzieci w dorosłość, trzeba chcieć opiekować się dziećmi, które nie mają

0: swoich własnych rodziców i trzeba iść taką fajną, prostą drogą, żeby one...
1: Nie ma co się oszukiwać, tu nie ma sielanki, bo dzieci, które trafiają do tej pieczy, są bardzo często po bardzo trudnych doświadczeniach, czasami po traumach.
0: Oczywiście, że tak. No, sami wiemy, jak mamy własne dzieci, że trudno jest czasami wychowywać nasze biologiczne dzieci, a co dopiero dzieci, które mają za sobą trudne historie i tą traumę, o której pani mówi. Dlatego myślę, że to zachęcanie to jest też mocne wsparcie ze strony zarówno samorządu województwa, jak i samorządów powiatowych. To organizowanie usług dla tych rodzin, które opiekują się takimi dziećmi, aby odciążyć ich z takiego codziennego funkcjonowania i jednocześnie wspierać, pomagać w organizowaniu nawet takich prostych rzeczy jak korepetycje czy wsparcie w zakresie takiego zdrowia psychicznego, czyli pomagać w realizacji czy wspierać w takim obszarze działań terapeutycznych czy psychologicznych.
1: To jest praca 24 godziny na dobę przez cały rok. No czasami chyba, że są kolonie, dzieciaki wyjadą, ale to też nie zawsze i nie wszystkie.
0: No oczywiście, że tak, zwłaszcza, że rodziny zastępcze to nie jest jedno dziecko, dwoje. Czasami są to rodziny, które mają swoje własne dzieci i jeszcze rodziny zastępcze. Także no to jest, to naprawdę trzeba chcieć to robić i kochać dzieci.
1: A jakie wsparcie dostają te rodziny?
0: To jest właśnie to zadanie samorządów i gmin i powiatów, aby organizować takie wsparcie i wspierać te rodziny. My się staramy jak najbardziej współpracować z powiatami, aby oni współpracowali z rodzicami. I ustawa, która będzie wchodziła, też będzie poszerzała działania, które będą skierowane do rodzin.
2: W Łódzkiem jest ponad 3600 rodzin zastępczych i 53 rodzinne domy dziecka, ale to wciąż za mało. Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci muszą kończyć szkolenie i dostać zaświadczenie potwierdzające posiadanie odpowiednich predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Najlepiej zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3: SK Łódź.
2: Mieszkańcy województwa łódzkiego po raz kolejny zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 13 lipca. W tegorocznej edycji do wyboru jest 339 projektów.
4: Jak

0: Mieszkańcy województwa łódzkiego po raz kolejny zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 13 lipca. W tegorocznej edycji do wyboru jest 339 projektów.
1: Jak lipca?
0: W tegorocznej edycji do wyboru jest 339 projektów.
1: Jak

0: Rozszerzające horyzonty i kina letnie po mniejsze i większe inwestycje w całym regionie. Za zadaniami stoją ich liderzy, którzy najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby całej społeczności, sąsiadów, znajomych czy bliskich. Nadszedł czas, by odkryć w sobie supermoce i wspólnie zadecydować, na co Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyda 8 milionów złotych. Od 1 czerwca do 13 lipca mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze ich zdaniem projekty. W tym roku każdy, niezależnie od wieku, ma aż 3 głosy. 2 na zadania subregionalne, obejmujące kilka powiatów, i 1 na zadania o charakterze wojewódzkim. Jak zagłosować? Już teraz warto zapamiętać adres do.locki.pl i wybrać najlepsze projekty przez internet. Można to zrobić na kanapie, przy śniadaniu, w autobusie czy na plaży. Zajmie to zaledwie kilka minut, a przyniesie realny efekt. Setki zrealizowanych w regionie inicjatyw, o które proszą sami mieszkańcy. Od 1 do 31 czerwca dostępne będzie też głosowanie w tradycyjnej papierowej formie. Warto zostać bohaterem łódzkiego, a już teraz sprawdzić, na jakie projekty można zagłosować od 1 czerwca do 13 lipca. Na stronie bo.locki.pl znajdą Państwo wszystkie zadania wraz z ich opisami. Odkryjcie w sobie supermoce i zmieniajcie łódzkie.
1: Jakiego typu projekty cieszyły się największym zainteresowaniem?
0: W tegorocznej edycji mieszkańcy składali projekty na przełomie lutego i marca. Najwięcej było tych o charakterze kulturalnym. Warsztatów, artystycznych spotkań, koncertów czy plenerowych seansów filmowych. Są też zadania sportowe, szkolenia z samoobrony, rajdy rowerowe, zawody czy turnieje młodzieżowe. Sporo projektów ma też charakter prozdrowotny. To na przykład bezpłatne badania profilaktyczne czy spotkania ze specjalistami. Zadań jest tak dużo, że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Z ich szczegółowymi opisami można zapoznać się już teraz na stronie bo.locki.pl.
1: W jakim regionie zostało zgłoszonych najwięcej projektów?
0: Najwięcej projektów jest w subregionie piotrkowskim. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 76 zadań. Drugie miejsce na podium zajęła Łódź, w której mieszkańcy złożyli 71 projektów.

0: Kings. Na Żgowskiej w Łodzi przerwa w remoncie i rosnące nerwy mieszkańców. Z placu budowy zniknęły maszyny i ekipy, a prace stanęły w miejscu. Ulica sprawia wrażenie opuszczonej inwestycji. W trakcie robót odsłonięto stary bruk pod torowiskiem i warstwami asfaltu. Miasto zdecydowało o jego usunięciu. Może to być jedna z możliwych przyczyn przystoju. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
1: Co dzieje się od 4 maja na odcinku Żgowskiej-Bednarskiej?
2: Różne prace mieli, porządkowe, zabieranie płyt i to. No, generalnie dzisiaj jest taki zastój największy. Wczoraj jeszcze coś tam się działo, jeszcze coś szykowali. No, nie wiem, no może będą maszyny sprowadzać. No mówią, że będą głębokie wykopy, także no czekamy.
1: A jeżeli chodzi o problemy, co się dzieje?
2: Problemem stało się to, że nie ma przejścia dla pieszych, znaczy alternatywnego przejścia dla pieszych, które zostało właśnie zlikwidowane przy ulicy Łukasińskiego, Żgowska, że nie ma drugiego takiego. No do nas ci klienci muszą jakoś dojść, tak, dojechać. Boimy się po prostu tego, że będziemy musieli za chwilę się pozamykać. Ale wiem po rozmowie z kierownikiem budowy, że może nie od razu, ale mają o tym pomyśleć, że będzie to przejście. Także jest to dla nas wielki sukces i cieszymy się z tego, tylko czekamy na.
1: A jeżeli chodzi o kierowców na tym odcinku?
2: No to już jest po prostu szczyt głupoty, to jest mało powiedziane. Po drugiej stronie Żgowskiej jest, znaczy no generalnie na Żgowskiej, tutaj na naszym odcinku jest asfalt wylany, nie ma płyt chodnikowych i dlatego kierowcy wjeżdżając na te nasze chodniki jeżdżą z prędkością światła i nie liczą się z tym, że idą po nich piesi, są wręcz jak gdyby zrzucani z tych chodników, czasami obrażani, że w ogóle są w tym miejscu. Także no nie jest dobrze. Dobrze by było, żeby ktoś się tym zajął, jakieś służby, bo niestety od samego początku nie ma nikogo. Były remonty robione na różnych ulicach i wiem, że tam swego czasu stała nawet całymi dniami Straż Miejska, a tutaj nikogo nie ma. Ani policji, ani Straży Miejskiej, nikt po prostu nam nie pomaga.
3: Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to stoi i nic więcej się nam tutaj nie dzieje, co jest trochę przykrym obrazkiem, mając możliwość oglądania tego na co dzień, bo no wszyscy, kim nam zależy, żeby ten czas płynął szybciej, żeby te prace postępowały zgodnie z planem. Nie wiem, o ile jest prawdziwą informacją, że bruk zaskoczył tutaj ekipę remontową. Nie spodziewali się tego bruku tutaj.
1: Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy zaobserwował pan jakieś zagrożenia?
3: No ciężko się tu poruszać. Była sytuacja, gdzie 3 razy karetka tędy przejeżdżała. To też jest, myślę, trochę utrudnieniem dla nich. Myślę, że można było to zrobić trochę w lepszy sposób. Ja mam trochę niższy samochód. Ja tu nie podjeżdżam, nie wjeżdżam. Mógłbym to robić. Za każdym razem zgłaszać, że coś mi się uszkodziło, robić komuś problemy. Natomiast to jest utrudnienie i dla nas, przedsiębiorców, i dla naszych klientów. Jeśli oni mają problem z dojechaniem, zaparkowaniem, a potem jeszcze otrzymują mandaty, no to nie idziemy w dobrą stronę.
1: Jakie słuchy dochodzą pana od mieszkańców i pracowników okolicznych sklepów?
4: To oczywiście problemy z dojazdem docelowym, to jest naturalne, że przy remoncie tego typu problemy się pojawiają. Na dziś jeszcze one nie są jakieś bardzo dramatyczne, na pewno się zwiększą w momencie, kiedy pojawią się tutaj głębokie wykopy i ten dojazd będzie znacznie bardziej ograniczony. Robert Pawlak, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Docelowo zawsze w przypadku takich remontów stosuje się podjazdy, żeby mimo wszystko dojazdy jakieś docelowe zachować, no bo mieszkańcy muszą wrócić do domu, pracownicy czy właściciele sklepów, firm muszą też dotrzeć do swoich miejsc pracy i zapewne tutaj też tak będzie. Problemem jest również ten brak przejścia dla pieszych. Ja jeszcze dzisiaj zawnioskuję o to, żeby rzeczywiście utworzyć tymczasowe przejście dla pieszych przy ulicy Bednarskiej, tak żeby to, które było przy Łukasińskiego, jest wyłączone teraz z użytkowania, żeby po drugiej stronie ulicy Bednarskiej

solidarność społeczna, bo właściciel tego prywatnego lokalu powinien zdać sobie sprawę z tego, że lepiej obniżyć temu najemcy czasowo czynsz, gdzie on ma rzeczywiście ograniczony dostęp do swoich klientów, niż go stracić na stałe, bo potem ten lokal może miesiącami stać zupełnie pusty i naprawdę szkoda by było, żeby tutaj ta

0: tam dokonywała. A później pokażemy magię współczesną, już nie tylko taką, która była domeną kapłanów, ale taką, która jest domeną naukowców. Jak każdy dziś człowiek, przede wszystkim młody człowiek, bo przyszłość należy do młodych ludzi, może być tym naukowcem, który w magiczny sposób, ale magiczny, naukowy sposób zmieni świat.
1: Jak wyglądała ta patomorfologia w starożytności? Na czym polegała ta magia?
0: W starożytności możliwości były ograniczone technologią. Dzisiaj mamy przełom technologiczny, który zmienił sytuację zarówno w diagnostyce, jak i w badaniach naukowych. Ale starożytność jest tym fundamentem, tymi korzeniami, które pozwalają nam dzisiaj osiągać swoje cele. Dlatego patomorfologia jest też taką nauką, która, szanując przeszłość, patrzy w przyszłość. Korzystamy z zasobów starożytnej wiedzy. Niektóre rzeczy, mimo że zmieniło się do nich podejście, są aktualne aż do dziś. Proszę zwrócić uwagę na teorię, która mówiła, iż zdrowie człowieka zależy od równowagi cieczy. Dziś wiemy, że to była teoria starożytności, ale współcześnie zastąpiło ją pojęcie homeostazy, równowagi. Jesteśmy zdrowi wtedy, kiedy wszystko pozostaje w odpowiedniej równowadze. To jest jakaś współczesny odpowiednik tamtej teorii, więc te myśli starożytnych absolutnie są fundamentem tego, co dzieje się w medycynie dzisiaj.
1: A jednocześnie wybiegamy w kosmos. Co się będzie działo na tej lekcji tak naprawdę?
0: Tak, chcemy również pokazać, jak zmienił się dzisiejszy świat i jak współczesna młodzież jest doskonale do niego przygotowana. To jest generacja, która ma największą zdolność przetwarzania równoległego. To jest generacja, dla której zdolności cyfrowe są życiem codziennym. To są młodzi ludzie, którzy potrafią wykorzystać to, co było, dla przyszłości. O czym będziemy mówić? Właśnie będziemy mówić o tych zmianach technologicznych. Będziemy mówić o Neuralinku. Będziemy mówić o emulacji mózgu. Emulacja mózgu, czyli transfer świadomości do programu komputerowego, jeszcze do niedawna postrzegana była jako zjawisko hipotetyczne. Niedawno zespół naukowców ogłosił, że dokonał pierwszej emulacji mózgu. Jak zwykle na pierwszy ogień poszła muszka drozofila, która jest obiektem badań świata naukowego od wielu lat. Daleko jeszcze do emulacji mózgu człowieka, ale to jest przemoc. Dokonaliśmy tego.
1: Będzie to wykład, ale też będą warsztaty. Młodzi ludzie, którzy pojawią się na biciu rekordu Polski, będą bezpośrednio zaangażowani.
0: Oczywiście, zaangażowanie jest najważniejsze. Zapraszamy do czynnego udziału. Tutaj w drugiej części naszego spotkania będziemy jednoczasowo wykonywać opatrunek. Chcemy młodych ludzi przygotować do różnych sytuacji, wpoić im kompetencje, które będą im przydatne. Również jednoczasowa zabawa w tym samym bardzo szerokim gronie. Będziemy mieli uczestników młodszych i starszych, zarówno młodzież z klas humanistycznych, jak i ścisłych, jak i przyrodniczych. Będziemy jedną wielką drużyną, która praktycznie będzie przystępować do dwóch rekordów polskich.
1: A jaki to będzie opatrunek? Tak konkretnie, po oparzeniu, czy jakiś dowolny, czy nawiązujący do mumifikacji i starożytności?
0: Nawiązujemy przez samoopatrywanie, ponieważ będzie to bandażowanie. Opatrunek będzie opatrunkiem kolana. Jest to rodzaj opatrunku zbieżnego. Mamy grupę wspaniałych specjalistów z koła studentów pielęgniarstwa, którzy poprowadzą te zajęcia.
1: Patomorfologia. Właściwie, jeżeli słyszymy to słowo, to nie kojarzymy sobie znaczenia z przyszłością medycyny. To jest błąd.
0: Tak, spotykamy się z tym. Rzeczywiście patomorfologia najczęściej kojarzy się z morfologią i na myśl przychodzą badania krwi. Ale patomorfologia to nauka o chorobie, o przyczynach przebiegu i skutkach chorób. Patomorfologia najczęściej też przywołuje obraz lekcji anatomii, sławnego obrazu Rembrandta, ale jak mówiłam, dzisiejsza patomorfologia zmieniła swoje oblicze. Dzisiejsza patomorfologia jest otwarta na młodość, jest otwarta na technologię, jest otwarta na przełomy i manifestuje to w swoich dokonaniach. Jak wiemy, nie jesteśmy przygotowani do życia w kosmosie. Niestety nasze ciało, tak jak mięśnie, jak gałka oczna, są poddawane niekorzystnym wpływom. W związku z tym chcemy to zmienić. Ewolucja w naturze trwa bardzo długo, ale przecież możemy ją przyspieszyć. To jest jedna z idei, która przyświeca nowoczesnej patomorfologii.

0: I to wszystko na bazie teorii komórkowej sprzed ponad 100 lat. Patomorfologia jest aktualna do dziś.
1: A jak możemy te procesy przyspieszyć?
0: Prowadzone są specjalne badania naukowe, które mają lepiej przystosować nasze komórki i tkanki do życia w kosmosie. Te mechanizmy nie są jeszcze poznane. Nasz wspaniały kosmonauta, pan Sławosz Uznański-Wiśniewski, prowadził m.in. badania w kosmosie, które mają przyczynić się do poznania różnego rodzaju mechanizmów, które być może zostaną wykorzystane także do tego, żeby wykorzystać to do zmiany naszych komórek i tkanek, by lepiej zachowywały się w kosmosie, byśmy mogli dłużej tam przebywać, a może zasiedlić planetę B. Co nie znaczy, że nie mamy dbać o naszą wspaniałą Ziemię. Jesteśmy proekologiczni i póki co nie mamy planety B, kochamy Ziemię i działamy tak, aby jak najdłużej cieszyła ona nas wszystkich.
2: Wydarzenie z biciem rekordów Polski zorganizowane zostanie 28 maja na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml, złoty 99 za każdą

0: Kredyt dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak, tak, tak, tak!
5: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
4: Z weekendu w Manufakturze.
6: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty Pilaf i Modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
7: I po reklamie.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego. To nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: I po reklamie.
2: Radio SK. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix.

Tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

Wszystko dla rodziny, już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny, nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół w jednym.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.